Myślisz, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosiniach ci życzenia złożę.

0: dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
1: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

0: Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu. Przelotny deszcz miejscami na północy, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami.
3: Radio i wszystko gra.

0: sama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
10: Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Torf z Sawina był zamawiany przez Jugosławię. Sztandar Ludu w numerze z 12 listopada 1971 roku informował o sporych zasobach torfu w Sawinie. Jego pokłady sięgały głębokości 2 metrów. Teren ten był częściowo wtedy zagospodarowany przez PGR i spółkę wodną. Jak informował na łamach gazety Mieczysław Kościński, pozostało jednak jeszcze trochę nieużytków i bagien. W ślad za badaniami w roku 1955 powołano w Sawinie Zakład Eksploatacji Torfu. Początkowo podlegał dyrekcji w Białymstoku i zatrudniał zaledwie 12 pracowników. Nie minęły 3 lata od rozpoczęcia wydobywania torfu, wówczas jeszcze za pomocą ludzkich mięśni, a już władze nadrzędne rozważały możliwość likwidacji zakładu. Na szczęście do takiej decyzji nie doszło. Uporczywe zabiegi oddaliły widmo likwidacji torfiarni. W roku 1960 postawiono garaż na maszyny i urządzenia, które stały dotychczas pod gołym niebem. Wzniesiono halę produkcyjną i podręczny magazyn wyrobów gotowych. Zainstalowano 15-tonową wagę samochodową i wykonano pomieszczenie na biuro dla 2-osobowego personelu administracyjnego. W 1971 roku informowano, że w ciągu roku wydobywano średnio około 15 tysięcy ton torfu. Torf z Sawina kupowały CSO i inne instytucje związane z rolnictwem i ogrodnictwem z terenu całej Polski. Szczególnie dużo wysyłano torfu do Krakowa, Warszawy, Poznania i Katowic, a w 1966 roku po raz pierwszy w historii zakładu torf z Sawina znalazł nabywcę za granicą, w Austrii, a w 1971 roku wysłano także do Jugosławii 300 ton torfu.
1: Produkcja torfu ciągle funkcjonuje i w Polsce, i w innych krajach, chociaż oczywiście warto dodać, że teraz traktuje się ją dosyć ostrożnie, raczej się nie zaleca. Rzeczywiście złoża torfu powstają dosyć długo, no i właśnie takie zdewastowanie w zasadzie tych zasobów, a trzeba przyznać, że torfowiska odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o bilans wodny, i to w ostatnim czasie coraz mocniej się podkreśla. W związku z tym raczej się sugeruje rezygnację z takich działań, ale nie ma co ukrywać, że ciągle taka aktywność się pojawia. Po II wojnie światowej aktywność była zdominowana przez państwo. No i tutaj rzeczywiście Sawin był takim miejscem, gdzie przez wiele lat funkcjonował Zakład Eksploatacji Torfu. Zresztą zajmował się eksploatacją okolicznych torfowisk, dosyć licznych. No warto dodać, że jest to obszar w pobliżu Poleskiego Parku Narodowego, który między innymi objął ochroną te torfowiska. Zresztą te, które znalazły się w obszarze Parku Narodowego, no też niestety były w planie do wykorzystania gospodarczego. No tutaj jednak to torfowisko w okolicach Sawina dosyć spore. Zresztą kilka takich obszarów obecnie są objęte ochroną jako użytek ekologiczny, jako obszar Natura 2000, również, no właśnie, były dosyć intensywnie wykorzystywane. No mamy tutaj kilka szczegółów o funkcjonowaniu tej firmy, oczywiście już nieistniejącej. Zresztą jest taki fragment tego artykułu, w jakich relacjach organizacyjnych firma funkcjonowała. No nie ma co ukrywać, że dosyć skomplikowanych, no ale tak to w czasach socjalizmu wyglądało. Często te centrale różnorodnych zakładów były dosyć oddalone od tego miejsca, gdzie taką działalność prowadzono. Mamy informacje o ilości zatrudnionych. No i chyba to najbardziej taka ekscytująca, która pojawiła się w tytule, czyli że torf z Sawina trafiał do Jugosławii. Rzeczywiście nie tylko Jugosławia wchodziła tu w rachubę, również i inne państwa, oczywiście europejskie. Sama relacja dosyć szczegółowa i dobrze przygotowana, a autor oczywiście Mieczysław Kościński, który tego rodzaju materiałami się zajmował, nie tylko kulturą ludową, ogólnie kulturą, ale właśnie również życiem gospodarczym. No i przygotował właśnie tego rodzaju materiał o torfie z Sawina.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym odcinku hitu odkurzonego w Radiu Ponton. Dziś przenosimy się do roku 1999. To był czas, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w radiach królował pop, rock z duszą. Przed nami utwór, który jest definicją melancholijnej tęsknoty, napisany przez jednego z najbardziej tajemniczych geniuszy branży muzycznej. New Radicals i ich genialne Someday We'll Know.

New Radicals to zjawisko unikalne. Zespół wydał tylko jedną płytę. Maybe You've Been Brainwashed Too i zniknął. Lider formacji, Greg Alexander, rozwiązał grupę w lipcu 1999 roku, jeszcze zanim Someday Will Know w ogóle zdążyło wejść na szczyty list przebojów jako drugi singiel. Alexander był zmęczony machiną promocyjną i trasami koncertowymi. Uznał, że powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia jako frontman. Wyobraźcie sobie, porzucić światową sławę w momencie jej największego rozkwitu. Someday Will Know to piosenka o szukaniu odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć się nie da. Dlaczego miłość odchodzi? Gdzie zniknął samolot Emily Earhart? Co się stało z Titanikiem? Utwór jest naszpikowany odniesieniami do historii popkultury. Alexander wymienia w tekście Amelia Earhart, legendarną lotniczkę, tragiczny rejs Titanika czy kapitana Smitha. To nie był zwykły radiowy wypełniacz, to była próba uchwycenia nieuchwytności życia. Muzycznie piosenka czerpie garściami z tradycji soft rocka lat 70., przypominając dokonania Hall & Oates czy wczesnego Eltona Johna. Choć wersja New Radicals nie pobiła rekordów sprzedaży You Get What You Give, piosenka zyskała status kultowej dzięki kinu i innym artystom. W 2002 roku utwór przeżył renesans dzięki filmowi Szkoła Uczuć, gdzie zaśpiewali go Mandy Moore i John Foreman. Ale to nie koniec. Wersję tego utworu nagrały też legendy. Grupa Hall & Oates oraz sam Todd Rundgren. Greg Alexander, mimo że zniknął ze sceny, stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych autorów piosenek. To on napisał m.in. Game of Love dla Santany. Someday We'll Know to piosenka, która z każdym rokiem brzmi coraz lepiej. Jest w niej jakaś szlachetna prostota, której dzisiaj w radiu często nam brakuje. To był idealny moment w historii pop rocka. Dzięki za wspólne odkurzanie tego klasyka. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Helmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Helm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, biletyna.pl oraz w Hadeku.
1: Reklama.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
6: 104,9. Bonton Radio.

0: sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce. I tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie. W części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. By dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika, jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
2: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać nim przez minutę.
1: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
3: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim

0: momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
2: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Chełmski Zakład Doskonalenia Zawodowego będzie dziś świętował 75-lecie. Uroczystości rozpoczną się o 11 w programie Przypomnienie historii placówki, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie pierwszoklasistów. O najważniejszym zadaniu chełmskiego oddziału ZDZ również w wiadomościach lokalnych o 7.30. Podwieczorek z Europą w Chełmskiej Bibliotece Publicznej 20 października o 17 mieszkańcy będą mogli porozmawiać z ekspertami o Unii Europejskiej i szansach dla regionu. Na spotkanie obowiązują zapisy. Za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych także o ofercie Akademii Piłkarskiej KKS Start 1944 Krasnystaw. To zaproszenie dzieci, które lubią ruch i zabawę z piłką.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Od 5 do 7 stopni pokazują teraz termometry w Polsce. Z każdą godziną słońca powinno przybywać. Zanim to nastąpi na wschodzie i północy, spodziewajcie się słabego deszczu. Parasole przydadzą się dziś głównie na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Z kolei wysoko w Karpatach sypnie śniegiem.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
1: 6 po 7, wtorek 13. Spokojnie, żadnej czarnej magii dzisiaj nie przewidujemy. Poniedziałkowy rozruch mamy już szczęśliwie za sobą. W biurach i na ulicach sytuacja opanowana, więc wjeżdżamy w drugi dzień tygodnia z absolutnym spokojem i konkretną energią. Jarek Hołota przy mikrofonie. Witam Was gorąco w pontonie na dzień dobry. Wlewamy w siebie ulubioną kawę, odpalamy silniki i dajemy głośniej na 104,9 FM, bo przed nami poranne godziny najlepszego muzycznego napędu w mieście. Michael Jackson na początek.

0: Szybki rzut oka na dzisiejsze kalendarium. Imieniny obchodzą dziś Edward, Geralda oraz Teofil. Ogromne serdeczności i 100 lat dla wszystkich solenizantów i jubilatów. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego. Wielka Piątka i potężny ukłon w stronę wszystkich ratowników, ratowniczek i medyków z Chełma i całego regionu, którzy codziennie wykonują genialną i bezcenną robotę. Dużo zdrowia i jak najspokojniejszych dyżurów. A na 104,9 FM podkręcamy tempo. Rusza kolejna muzyczna pigułka na rozbudzenie. Meduza przed nami.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: też.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.
11: Myślisz, że

0: Zanim wpadniemy w wir codziennych zadań, zróbmy mały rozruch dla szarych komórek. Za moment w cyklu A dlaczego? Kinga Miszczyk odpowie nam na kolejne fascynujące i nieoczywiste pytanie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Wiedziałam, że prędzej czy później musi się to stać. I dzisiaj pytanie Laury z 4 liceum w Chełmie. Pytanie, które od wieków potrafi rozpalić dyskusję przy stole podczas rodzinnego obiadu, a czasem nawet wtedy, kiedy ktoś po prostu robi jajecznicę. Więc posłuchajmy.
4: Co było pierwsze, jajko czy kura?
3: Intuicja podpowiada, że przecież jajko musi znieść kura, czyli najpierw kura, a potem dopiero jajko. Tylko że biologia ma w tej sprawie pewien haczek. Zacznijmy od tego, że jajka istniały na Ziemi na długo przed pojawieniem się kur. Zwierzęta składające jaja żyły setki milionów lat temu. Robiły to m.in. przodkowie dzisiejszych gadów i dinozaurów. Na długo przed tym, zanim pojawiły się ptaki, które znamy dzisiaj. A sama kura jest efektem ewolucji, czyli stopniowych zmian zachodzących w kolejnych pokoleniach organizmu. Nie było jednego magicznego dnia, w którym rodzice, którzy w 100% nie byli kurami, nagle doczekali się potomstwa, które wyglądało jak współczesna kura z supermarketowej wytłaczanki. Zmiany następowały stopniowo przez wiele pokoleń. W pewnym momencie w jaju zniesionym przez ptaka bardzo podobnego do kury rozwinął się potomek, którego według przyjętej przez nas definicji możemy uznać za pierwszą prawdziwą kurę. I tu odpowiedź brzmi... Jajko było pierwsze. Zniosło je zwierzę, które było niemal kurą, ale jeszcze nie całkiem kurą. Nie mogę tutaj z tego pytania, naprawdę przepraszam was. Jest tylko jeden haczek. Jeśli pytamy bardzo precyzyjnie o jajko kurze, czyli jajko zniesione przez kurę, odpowiedź zależy od tego, jak zdefiniujemy kurę i jajko kurze. Wtedy zagadka staje się bardziej językowa niż biologiczna. Ale z punktu widzenia ewolucji sprawa jest jasna. Jajka pojawiły się miliony lat przed kurami. Laura, jeśli więc następnym razem ktoś przy obiedzie zapyta, co było pierwsze, możesz spokojnie odpowiedzieć jajko. A jeśli ktoś będzie się upierał, że najpierw musiała być kura, zawsze możesz zapytać, kto właściwie zniósł jajko, z którego wykluła się pierwsza kura. I tak oto zwykłe śniadanie zamienia się w debatę o ewolucji. A takie rozmowy są chyba fajniejsze niż wiecie, na przykład o polityce. Tutaj użyłam, kto właściwie zniósł jajko. W sumie to mogłam, co, ale przecież to są pytania na zasadzie, wiecie, dlaczego, i tu wspominam Madzie, banany rosną zakrzywione, a nie proste. Także tutaj pytanie Laury również zaliczam do tych fajnych, sympatycznych i miłych. Także jeszcze raz, Lauro, dziękuję ci bardzo i my słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: Disco, dom i ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco, dom i ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
9: Jest 7.30. Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nawosat. Od 75 lat pomaga zdobywać zawód i rozwijać praktyczne umiejętności. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie będzie dziś obchodził swój jubileusz połączony z Dniem Edukacji Narodowej. Będzie to okazja do wspomnień i przypomnienia ludzi, którzy tworzyli placówkę, nauczycieli, instruktorów, pracowników oraz kolejnych pokoleń uczniów. Historię ZDZ przybliżał też dziś prezentacja i film poświęcony szkolnemu życiu. Przez dekady na pewno zmieniały się potrzeby rynku pracy, technologie i sposoby nauczania. Placówka jednak niezmiennie stawia na wiedzę połączoną z praktyką, mówi Beata Werszler-Kawałko, dyrektor chełmskiego oddziału ZDZ.
10: Jest to poziom wykształcenia zawodowego. Kształcimy ludzi z różnych branż, którzy później znajdują na rynku pracy zatrudnienie. Zmieniamy się pod rynek pracy i zdawalność naszych egzaminów jest na 100% poziomie. Mówi się o tym, że wykształcenie zawodowe to coś gorszego, ale my tak nie uważamy. Mamy szkołę branżową i technikum, w której młodzież zdobywa w technikum dwie kwalifikacje, w szkole branżowej jedną i są w pełni wykształconymi pracownikami, którzy stają do życia już z pewnym doświadczeniem zawodowym, ale także z umiejętnościami.
9: Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się o godzinie 11:00. Podczas spotkania ślubowanie złożą pierwszoklasiści, rozpoczynając własne rozdział w historii szkoły. Co decyzje Unii Europejskiej oznaczają dla mieszkańców Chełma i jakie możliwości dają naszemu regionowi? O tym będzie można porozmawiać podczas podwieczorku z Europą. Spotkanie odbędzie się 20 października od 17 do 19 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. W dyskusji wezmą udział prezydent Chełma Jakub Banaszek, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Katarzyna Smyk oraz eksperci UMCS Andrzej Dumała i Jakub Olchowski. Rozmowa obejmie bezpieczeństwo, gospodarkę, energię i przyszłość wspólnoty. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz wskazywać sprawy, które ich interesują. Wydarzenie organizują przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Kompetencji Europejskich UMCS i Miasto Chełm. Liczba miejsc jest ograniczona, a obowiązują zapisy przez platformę Evenea, które potrwają do 16 października. Akademia Piłkarska KKS Start 1944 Krasny Staw ogłasza nabór do najmłodszych grup. Zaproszenie jest skierowane do dzieci z roczników 2019, 20 i 21, które lubią ruch i zabawę z piłką. Treningi mają być dostosowane do wieku i możliwości uczestników, a ich podstawą będą zabawy ruchowe. Celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności piłkarskich, ale też nauka współpracy i budowanie pewności siebie. Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu grupy. Szczegóły dostępne są m.in. na fanpage'u Akademii Piłkarskiej Startu Krasny Staw. A więcej informacji sportowych już o 8.30 w Radiu Bonton. Zapraszam.
0: Bonton Radio.

0: Za 20 minut 8 poranny szczyt dojazdowy w Chełmie wchodzi w kluczowy moment. Zanim ruszycie w stronę centrum albo wyjedziecie z osiedli, sprawdźmy, jak wyglądają główne skrzyżowania. Za moment Marcin Petruk i poranny raport Traffic.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: A w tych wiadomościach zero zaskoczeń, bo skoro ósma na horyzoncie, to ruch samochodów jest największy na drogach prowadzących do centrum Chełma i w samym centrum również. Uważajcie nie tylko na inne pojazdy, ale również na pieszych, zwłaszcza na tych przejściach, które są słabiej widoczne przez zaparkowane auta. Między innymi na Podwalnej, Pocztowej i Sienkiewicza. Co do parkowania, to miejmy na względzie to, żeby po pierwsze robić to zgodnie z przepisami, a po drugie mieścić się w wyznaczonych liniach.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Na

0: Zbliża się ósma, pierwsza godzina wtorkowego poranka minęła niepostrzeżenie. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny z kraju i ze świata oraz świeży raport pogodowy, a po ósmej przyjrzymy się lokalnym tematom w gościu Radia Bonton. Sprawdzimy sportowy meldunek Marcina Petruka oraz opowiemy o małej, zaskakującej ciekawostce związanej z trzynastką w kalendarzu. Bądźcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio. Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja. Reklama.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Muzyka i głos AI. To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: 5 po 8. Cześć i czołem wszystkim, którzy właśnie stoją w korkach. Idą do pracy albo dopiero co otworzyli oczy. Jarek Hołota melduje się w drugiej godzinie.

0: planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
1: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
0: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
3: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
2: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem. Wojna to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego.
4: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
2: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
0: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale z biegiem dnia chmur będzie ubywać, a słońca przybywać.

0: na północy i wschodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu. Z kolei w szczytowych partiach Karpat popruszy śnieg. Na termometrach bez większych zmian, z maksymalną temperaturą od 10 do 14 stopni.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
4: Z prawdziwą panią z Anglii.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.

0: Gość radia Bon Ton.
1: 75 lat tradycji, tysiące uczniów i zmieniający się rynek pracy. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie świętuje jubileusz, a my pytamy, jak przez te lata zmieniało się szkolnictwo zawodowe i jakie perspektywy otwiera dziś przed młodymi ludźmi. O historii, teraźniejszości i przyszłości ZDZ rozmawiam z dyrektor placówki Kinga Miszczyk. Zapraszam. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Beata Weszter-Kawałko, dyrektor szkoły od 3 lat, placówki, która ma już tak ogromną historię.
1: Pani dyrektor, 75 lat to kilka pokoleń uczniów i nauczycieli i teraz który moment w historii ZDZ najmocniej wpłynął na to, czym placówka jest dzisiaj, bo to jest szmat czasu jednak.
2: To miejsce było całkiem gdzie indziej. Zaczynaliśmy w szkole numer 5 podstawowej, a chyba takim przełomem było wybudowanie tego miejsca, w którym jesteśmy tutaj, Lwowska 37. To są nasze budynki od roku 64. To jest nasze rodzinne miejsce i tutaj jesteśmy do tej pory.
1: A co pomimo upływu tych 75 lat pozostaje w ZDZ niezmienne?
2: Powiedziałabym, że jest to poziom wykształcenia zawodowego. Kształcimy ludzi z różnych branż, którzy później znajdują na rynku pracy zatrudnienie. Zmieniamy się pod rynek pracy. I zdawalność naszych egzaminów jest na 100% poziomie.
1: No to bardzo ładny wynik.
2: Tak, możemy się tym pochwalić, proszę to sprawdzić oczywiście. Mówi się o tym, że wykształcenie zawodowe to coś gorszego, ale my tak nie uważamy. Mamy szkołę branżową i technikum, w której młodzież zdobywa w technikum 2 kwalifikacje, w szkole branżowej 1. I są w pełni wykształconymi pracownikami, którzy stają do życia już z pewnym doświadczeniem zawodowym, ale także z umiejętnościami.
1: No właśnie, bo szkolnictwo zawodowe czasami wydaje się, że nadal musi walczyć ze stereotypami, że to wybór dla uczniów, którym nie udało się dostać do liceum, dla takich troszeczkę gorszych.
2: Nie powiedziałabym tak. Na przykład kierunek technik spawalnictwa. Spawacz zarabia ogromne pieniądze. To nie byle kto. Dzisiaj na rynku zdobycie tak intratnego zawodu wiąże się z ogromnymi wydatkami, bo same uprawnienia kosztują kilkanaście tysięcy, a nasi uczniowie to mają. Więc porównywanie, oczywiście ktoś może iść do liceum, ktoś może iść do technikum, do szkoły branżowej, ale tak jak sami obserwujemy, potrzebujemy zarówno tych wykształconych zawodowo, jak i ludzi, którzy kończą studia.
1: To teraz jak wybierają Państwo kierunki kształcenia, żeby odpowiadało zarówno zainteresowaniom młodzieży, bo to jest ważne, jak i potrzebom pracodawców?
2: Obserwujemy rynek pracy. Mamy stały kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Analizujemy ich statystyki. Patrzymy na to, co niesie przyszłość, ale także na to, jaką mamy sytuację gospodarczą, polityczną. Kiedyś kształciliśmy czeladników, krawców, spawaczy obecnie, bo to jest taki stały zawód, z Dunów, a obecnie mamy logistyków. Myślimy o rozwoju innych kierunków, mamy fryzjerów, którzy cały czas współpracują tutaj na rynku z firmami istniejącymi. Więc rozwijamy się patrząc na to, co się dzieje obok nas.
1: Teraz liczby. Czy wiedzą Państwo, ilu absolwentów podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie? Jak Państwo wykorzystują te informacje? Bo to jest właśnie najważniejsze, tak? Bo zazwyczaj także po studiach mamy magisterkę z filozofii, a kończymy wiadomo gdzie, na kasie. Jak to wygląda u Was?
2: Oczywiście, że tak. To nie jest takie proste. Czasami znaleźć miejsce pracy zgodne z tym, jakie mamy wykształcenie. Staramy się analizować i kontaktować z absolwentami, analizować ich losy. I powiem szczerze, jest tych osób sporo w zawodach. Kucharz, fryzjer, którzy robią kariery i są znani nawet tutaj na naszym rynku chełmskim. Są to osoby, które zapuściły tutaj korzenie i zawodowe, i rodzinne. I nadal rozwijają się w swoich kierunkach.
1: To teraz zostawmy te 75 lat, które są za wami. Przejdźmy do kolejnych 75 lat. Jakie nowe kierunki i możliwości rozwoju chciałaby pani otworzyć przed uczniami w kolejnych latach? Czy są jakieś pomysły, które wydają się nie, może nie, ale jednak dobra, może tak?
2: No cóż, świat się tak bardzo szybko zmienia, że czasami to, co dziś myślimy, niekoniecznie będzie dobre jutro. Ale patrzymy na odnawialne źródła energii, na rozwój takiego kierunku jak logistyka, także nauczanie, myślimy o nauczaniu hybrydowym. Chcemy łączyć narzędzia cyfrowe z tradycyjnym warsztatem, który mamy w naszych zapleczach, więc są różne pomysły, różne wizje i myślę, że jeszcze kolejne lata przyniosą nam więcej możliwości rozwoju.
1: Co chciałaby pani przekazać pierwszoklasistom, którzy podczas jubileuszu złożą ślubowanie i właśnie rozpoczynają swoją zawodową drogę, bo takie ślubowanie podczas jubileuszu to jest coś innego niż takie zwykłe coroczne. Z większą pompą, można powiedzieć.
2: Tak. Celowo ta akademia to będzie uroczystość związana z Dniem Edukacji i ślubowaniem naszych uczniów. To nie miała być dodatkowa gala. Bardzo zależało nam na tym, żeby naszym nowym uczniom pokazać, że to jest szkoła z tradycjami, szkoła przyszłości. W tym dniu będą składać ślubowanie i będą podejmować trud nauki zdobycia wykształcenia zawodowego. Przed nimi, jeżeli chodzi o szkołę branżową, 3 lata, jeżeli chodzi o uczniów technikum, to 5 lat. Chcemy pokazać, że wybrali dobrze. To jest kilka zawodów, kilka grup zawodowych, które będą mogły tutaj z nami spędzić kolejne kilka lat swojej dorosłości.
1: Pani dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę, tak jak wcześniej powiedziałam, kolejnych 75 lat i żebyście mieli dużo uczniów zawsze, bo to najważniejsze.
2: Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne jubileusze.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama. Bonton Radio. Na

mamy wtorek 13, więc pewnie znajdą się tacy, którzy z przyzwyczajenia patrzeć będą pod nogi i omijać czarne koty. Ale mam dla was ciekawostkę. Czy wiecie, że lęk przed trzynastką ma swoją oficjalną naukową nazwę? To triskaidekafobia. Co ciekawe, w wielu kulturach, na przykład we Włoszech czy w dawnej Grecji, trzynastka jest uważana za liczbę przynoszącą wyjątkowe szczęście i powodzenie. Więc zamiast wypatrywać pecha, przyjmijmy wersję włoską. Niech ten wtorek 13 października będzie dla was wyjątkowo udany. A na 104,9 FM serwujemy muzykę, która natychmiast poprawi statystyki dobrego humoru. Jasiek Piwowarczyk i Obłoki. We'll be right back.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
11: Reklama.
12: Co słychać u naszych lokalnych drużyn i sportowców z Chełma i okolic? Kto szlifuje formę na nadchodzący weekend? O tym wszystkim już za chwilę w wiadomościach sportowych. Marcin Petruk.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Bonton Radio. Sport.
16: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Trwa dobra passa cementu Gryfa Chełm. Dwie zawodniczki klubu stanęły na podium podczas 34. międzynarodowego turnieju o Puchar Ziemi Kraśnickiej. Mówi prezes klubu Zdzisław Białe.
17: Brązowe medale zdobyły Zuzanna Sawicka i Paulina Kamińska. Natomiast również o medale walczyły dwie kolejne zawodniczki, Zofia Jankowska i Izabela Wawron, ale niestety przegrały swoje pojedynki o medale i zajęły 5. miejsca. Dodatkowo dla drużyny punkty zdobyły Lena Kutarba, Wiktoria Przyczyna i Natalia Strojna. Zawodniczkami opiekowała się podczas tego turnieju Angelika Głąb-Kunysz, która pomagała przygotować zawodniczki syn i sekundowała im podczas tego turnieju.
16: Dzisiaj natomiast troje reprezentantów klubu rozpoczęło walkę o medale w Las Vegas. Mowa o Hubercie Sidoruku, Alicji Wojewódzkiej oraz Oldze Patoszyk, którzy biorą udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Kolejnych 6 meczów rozegrały zawodniczki walczące o punkty w amatorskiej lidze siatkówki kobiet organizowanej przez Astro Leśniowice. W pierwszej lidze równych nie miała sobie Zadra, która 2-0 pokonała Koronę Siedliszcze oraz 2-0 Out Team Zamość, mówi kapitan Izabela Malinowska.
0: W pierwszej kolejce rozegrałyśmy dwa wymagające spotkania po dłuższej przerwie. W jednym z nich musiałyśmy uznać wyższość rywalek, dopiero po tiebreaku wróciłyśmy na boisko z nową energią i wygrałyśmy oba spotkania, od początku do końca mając je pod kontrolą. Cieszy dobra gra, zespołowość i 2 zwycięstwa na naszym koncie.
16: W drugiej lidze dominacją ponownie zaprezentowały siatkarki drużyny Sołgorsi, zwyciężając 2-0 z NNN Women oraz 2-0 z WKKS Wojsłowice. Relacjonuje kapitan Ewa Janczarek.
11: Cieszy nas fakt, że pomimo problemów z zebraniem meczowej szóstki udało nam się jednak przystąpić do tej kolejki i rozegrać 2 mecze. I to 2 mecze zwycięskie bez straty seta. I cieszy również to, że nie było tym razem żadnych przestojów w setach i udało nam się dowieść zwycięską passę do końca kolejki.
16: Piąta kolejka amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet rozegra się 24 października.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ciemno robi się już przed 18 i chociaż do tej pory jeszcze sporo czasu, to w wolnej chwili zalecamy ocenę oświetlenia w swoim samochodzie. Od kierowców dostajemy sygnały, że piesi czy rowerzyści podróżujący po zmroku poza terenem zabudowanym nie zawsze pamiętają o odblaskach, niestety. Dlatego też sprawne światła to dodatkowa ochrona przed ewentualnym zdarzeniem. Co do wspomnianych odblasków, to wspólnie z mundurowymi apelujemy o ich noszenie. Najlepiej w formie kamizelek, ponieważ mają największą powierzchnię odbijającą reflektory.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: To jest Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

moment 9, druga godzina naszego wtorkowego spotkania przechodzi do historii. Za chwilę pełny serwis informacyjny, flash z regionu i prognoza pogody. A po 9, Janek Zieliński, Witamina FM, porcja kultury od Moniki Łupkowskiej oraz dawka świetnych rytmów. Zostańcie z nami.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
0: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Podpalili stację Starlinku w Podgrójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinku w Kołogrójce. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
0: Stacja bazowa Starlinku w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
2: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależniały od ustaleń na szczeblu centralnym.
0: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
3: W środku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
0: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W nocy w Starym Brusie doszło do pożaru drewnianego domu jednorodzinnego. Mimo sprawnej interwencji służb ratunkowych, niestety nie udało się uratować mieszkającej tam seniorki. Chwilę strachu przeżyli w poniedziałkowy wieczór mieszkańcy ulicy Okrzowskiej. Osobowy Volkswagen uderzył w przydomową skrzynkę gazową, doprowadzając do rozszczelnienia instalacji. Konieczna była natychmiastowa interwencja służb i ewakuacja mieszkańców.

0: Trwają zapisy do charytatywnego turnieju siatkarskiego, który w najbliższy weekend rozegra się u Woli Uchruskiej. Organizatorem wydarzenia jest klub Azymut Wierzbica, a celem rywalizacji jest wsparcie Julii Jaworskiej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o godzinie 9.30. Zapraszam.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
2: Z każdą godziną chmur na niebie będzie ubywać, ustępując miejsca słońcu. Przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się dziś przede wszystkim na Pomorzu, Warmii, Podlasiu, wschodzie Mazowsza oraz na Podkarpaciu. Z kolei w wysokich górach przypomni o sobie śnieg. Na termometrach utrzyma się jesienny chłód od 10 do maksymalnie 14 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: 6 po 9 wchodzimy w kolejną godzinę wtorku. Jarek Hołota przy mikrofonie. Większość z Was ma już pewnie poranny pośpiech za sobą, więc przechodzimy do stabilnego, radosnego rytmu dnia na 104,9 FM. Już teraz chłopaki Kuba i Kuba.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Od 2002 roku obchodzimy w Polsce Dzień Dawcy Szpiku i dzisiaj trochę o byciu tym dawcą. Janek Zieliński, zapraszam. Przede wszystkim każdemu dawcy szpiku bardzo dziękuję za poświęcenie, bo szpik realnie pomaga ratować życie, chociażby zwalcza komórki rakowe. W naszym województwie zarejestrowało się ponad 98 tysięcy osób, jednak tylko 698 mieszkańców zostało tymi dawcami. A to ze względu na to, że dawca z biorcą muszą być ze sobą kompatybilni genetycznie, zgodni genetycznie. W kwietniu na Chełmskiej Uczelni PANS odbyła się wielka akcja rejestracji dawców szpiku do bazy DKMS-u i tak opis rejestracji opisywał dla Radia Bon Ton lekarz medycyny Piotr Pawłowski.
3: Cała rejestracja to proces dość prosty. Bądź możemy właśnie zgłosić się na akcji, która jest organizowana w naszej okolicy i taką okazję będą mieli niedługo już Państwo. Bądź też, jeżeli nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w tej akcji, możemy zarejestrować się online. Zamawiamy pakiet rejestracyjny, bądź otrzymujemy go na akcji terenowej. On wygląda w ten sposób, że jest zapakowany w kopertę i tam jest taka wymazówka. Ta wymazówka wygląda w ten sposób, że jest to taki patyczek zakończony białą końcóweczką i my poprzez tarcie z wewnętrznej strony naszego policzka uzyskujemy komórki naszego ciała. Te komórki mają swój materiał genetyczny, który jest wysyłany do fundacji, analizowany i trafiamy po około 2-3 miesiącach, kiedy te badania zostaną wykonane, do rejestru dawców. Może być tak, że będziemy zarejestrowani i przez cały czas, kiedy jesteśmy potencjalnymi dawcami szpiku, nikt z fundacji się do nas nie odezwie. Dla nas to dobry sygnał, bo oznacza, że nasz bliźniak genetyczny nie potrzebuje naszej pomocy. Ale zawsze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że taki telefon może się pojawić. Sam proces rejestracji jest niebolesny. Jeżeli chodzi o akt donacji, czyli już samo oddanie komórek, no to warto podkreślić moim zdaniem, że mamy dwie metody. Jedną metodą jest metoda z krwi obwodowej. A więc jesteśmy podłączeni do separatora komórkowego i z naszej krwi, która płynie w naszych żyłach, te komórki są izolowane. Wygląda to trochę jak bycie dawcą krwi. Jeżeli chodzi o drugą metodę, jest to metoda polegająca na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Uwaga, talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, bo wiem, że to jest bardzo częsty mit, który powielany jest przez wielu, że szpik oddaje się z kręgosłupa. Nie, to nie jest prawda. Szpik oddaje się z talerza kości biodrowej. To już wiąże się z małym zabiegiem operacyjnym, znieczuleniem ogólnym, tak? Więc my też również tam nie będziemy mieli żadnych dolegliwości bólowych. Oczywiście jest to hospitalizacja około 3-dniowa i wówczas jesteśmy do tego zabiegu kwalifikowani i na każdym z tych etapów oczywiście zadajemy pytania, jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, jeżeli coś budzi nas niepokój.
2: Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam ślicznie. No i cóż, pozostaje mi życzyć miłego dnia i dużo zdrowia. Dzięki za dziś. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Dzień dobrenek! Głodny? Nie czekaj! Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lewowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518-600-650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Bonton Radio na

9 z hakiem we wtorek to ten moment, kiedy pierwsze zadania z listy są już odhaczone. Jeśli robicie właśnie szybko pauzę na herbatę albo odejście od biurka na 2 minuty, wyprostujcie się, zróbcie głęboki wdech i po prostu doceniajcie ten spokojny rytm. Helm żyje dziś swoim normalnym, przyjemnym tempem, a my na 104,9 FM dbamy o to, żeby w waszych głośnikach leciały wyłącznie numery, które dodają energii do działania. Kaigo przed nami.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. W nocy w Starym Brusie doszło do pożaru drewnianego domu jednorodzinnego. Mimo sprawnej interwencji służb ratunkowych, niestety nie udało się uratować mieszkającej tam seniorki. Zgłoszenie o płonącym budynku strażacy otrzymali około godziny 3:00. Gdy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, ogień obejmował już znaczną część drewnianej konstrukcji. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Jeszcze w godzinach porannych strażacy musieli dogaszać pogorzelisko. Dom w przeważającej części uległ zniszczeniu. Wewnątrz płonącego budynku znajdowała się około 80-letnia kobieta, która w chwili wybuchu pożaru przebywała w domu sama. Niestety nie udało się jej uratować. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia była nieszczelność przewodu kominowego. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brali udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie oraz druhowie ochotnicy z OSP Stary Brus i OSP Wołosko-Wola. Policja będzie prowadzić szczegółowe czynności dochodzeniowe, aby ustalić dokładne okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Chwilę strachu przeżyli w poniedziałkowy wieczór mieszkańcy ulicy Okrzowskiej. Osobowy Volkswagen uderzył w przydomową skrzynkę gazową, doprowadzając do rozszczelnienia instalacji. Konieczna była natychmiastowa interwencja służb i ewakuacja mieszkańców. Do tego niebezpiecznego incydentu doszło tuż po godzinie 20:00. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, pogotowie gazowe oraz energetyczne. Służby przystąpiły do zabezpieczenia terenu. Ze względu na wysokie ryzyko strażacy ewakuowali z domu mieszkańców i zablokowali ruch na drodze w obu kierunkach. Pracownicy pogotowia gazowego zajęli się uszkodzoną instalacją. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Sytuacja została opanowana, a akcja trwała ponad godzinę.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Trwają zapisy do charytatywnego turnieju siatkarskiego, który w najbliższy weekend rozegra się w Woli Uchruskiej. Organizatorem wydarzenia jest Azymut Wierzbica, a celem rywalizacji jest wsparcie Julii Jaworskiej. 20-latka z Siedliszcza w zeszłym roku uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, wskutek którego doszło do poważnych złamań kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Do udziału w dobroczynnym turnieju zachęca kapitan Azymutu Wierzbica, Dominika Stopa.
6: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
5: Zapisy do turnieju są prowadzone pod numerem telefonu 665 050 238. Wernisaż i monodram złożą się na Noc Bibliotek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Placówka zaprasza mieszkańców w piątek do swojej siedziby przy ulicy Partyzantów 40. O godzinie 16 w holu na pierwszym piętrze rozpocznie się wernisaż wystawy Adama Puławskiego Te, co skaczą i fruwają. Chełmski artysta pokaże ponad 20 rysunków przedstawiających zwierzęta. Pracę wyróżnia oszczędna, cienka, czarna kreska. Godzinę później w sali widowiskowej Krzysztof Grzesiuk prezentuje autorski monodram Co dusza ma w. Skąd taki tytuł?
7: To nie jest tekst, który wymyśliłem. Jest to tekst, który znajduje się w Antygonie w Nowym Jorku, kiedy Anita przedstawia swój plan, a w zasadzie boski nakaz, którego doświadczyła w czasie rozmowy z Bogiem. To pchełka nie wytrzymuje i swoim takim bardzo prostym rozumkiem i językiem też komentuje, że tak naprawdę te wszystkie dylematy, o których mówi Anita, które pochodzą od rozmowy z Bogiem, to te dylematy dusza ma właśnie w określonym bardzo ściśle miejscu i nie ma się co przejmować jakby ogólnie takimi sprawami spirytualnymi.
5: Mówi Krzysztof Grzesiuk. Spektakl czerpie z Antygony Sofoklesa oraz utworów Janusza Głowackiego. To opowieść o sumieniu, wykluczeniu i zmaganiach człowieka. Oprawę muzyczną zapewni Wojciech Machejus.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zajrzyjmy teraz na chełmskie afisze kulturalne, wystawy, warsztaty i nadchodzące wydarzenia, na które warto zarezerwować sobie chwilę w tym tygodniu. Zapraszam na Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W czwartek w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. O tej kinowej propozycji i o tym, co dokładnie zobaczymy na ekranie, opowie Justyna Nafalska z Rady Programowej Klubu i prelegentka najbliższego spotkania.
4: Kurę w reżyserii Giorgio Parafiego, węgierskiego reżysera, przywieźliśmy prosto z Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, na której część właśnie naszej Rady Programowej DKF Rewers była i film już ten widziała. Był to jeden z takich obrazów, który wywołał wtedy największe zaciekawienie. Bardzo dużo chętnych osób było i przyznam, że zdania po nim już były bardzo podzielone. Dlatego wydało nam się, że będzie to ciekawa propozycja właśnie dla dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w Chełmie też, bo wybieramy właśnie takie filmy, o których nie tylko można coś ciekawego powiedzieć przed, na prelekcji, ale też takie, po których warto jest dyskutować, mogą ciekawe opinie zostać wypowiedziane i takie filmy, które właśnie nie są jednoznaczne. Wydaje mi się, że Kura będzie właśnie taką propozycją. Nie dajcie się zwieść, że będzie to po prostu zwykła opowieść o życiu Kury. Tutaj nie chcę za dużo spoilerować, ale dodam, że to jest taki film z ukrytym jajkiem niespodzianką. Jakie ono jest, okaże się na seansie, na który bardzo serdecznie zapraszam. Kura jest to taka momentami zabawna, ale też momentami wypełniona takim trochę czarnym humorem opowieść o przetrwaniu, wolności i takim naturalnym instynkcie, ale też taki film, w którym pod niepozorną fabułą ukrywają się pewne pytania o relację człowieka ze światem zwierząt, wykluczenie, sposób, w jaki patrzymy na innych, a nawet czasem pewna przemoc. To jest takie kino, które balansuje pomiędzy groteską, dramatem właśnie, czarną komedią, ale i filmową przypowieścią. Jest to takie kino nieoczywiste, przewrotne. Film, który zaskakuje już samym punktem widzenia jakby, ponieważ świat ludzi będziemy tu obserwować z perspektywy tytułowej bohaterki, kury właśnie, czarnej kury, która uciekła z przemysłowej hodowli. I jej marzeniem jest wysiedzieć jajko. Wydaje się to bardzo proste, ale ta historia prosta wcale nie jest. Na pewno nie jest to opowieść tylko i wyłącznie o kurze, także zachęcamy bardzo do przyjścia właśnie na najbliższy DKF, obejrzenia i oczywiście dyskutowania później o tym filmie. Naprawdę warto.
3: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
5: Są miejsca, w których historia przetrwała w murach, pomnikach i starych fotografiach, ale są też takie, w których przetrwały jedynie fragmenty kamieni. Kamieni, które kiedyś miały imiona, nazwiska i przypominały o ludziach, którzy byli częścią tego miasta. Przy ulicy Kolejowej w Chełmie znajduje się stary cmentarz żydowski. To miejsce, które pamięta stulecia obecności żydowskiej społeczności, jej codzienne życie, a także tragedię niemieckiej okupacji i zagłady. Podczas wojny nagrobki były niszczone, a macewę wykorzystywano do utwardzania ulic i chodników. Po latach część z nich udało się odnaleźć i przywrócić na teren nekropolii. Dziś ich fragmenty obok pomnika i zachowanych nagrobków przypominają o ludziach, których świat został brutalnie zniszczony. W kolejnym odcinku Miejsc Pamięci opowiemy o starym cmentarzu żydowskim w Chełmie, o miejscu, które jest świadkiem zarówno wielowiekowej historii miasta, jak i prób wymazania jej śladów. I o tym, dlaczego nawet jeden ocalały kamień może mieć ogromne znaczenie. Zapraszam już dziś o 18.20 do słuchania Radia Bonton na 104.9 FM. Kinga Miszczek.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica Reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Zdrówuskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
18: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
19: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Reklama.
20: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: zbliża się 10:00. Za chwilę serwis informacyjny z kraju i ze świata, skrót wiadomości sportowych oraz aktualizacja pogody. A po 10:00 wracamy w pełnym składzie. Przed nami jeszcze 2 godziny porannej audycji Bonton na dzień dobry ze świetną muzyką i lokalnymi akcentami. Słyszymy się tuż po serwisie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
12: Słuchacie Bon Ton Radio.
13: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
14: Hey, what up, girl?
13: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
14: Let's
13: before
14: go.
13: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Nie doszły zamachowiec w rękach policji. Dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom. Rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci, zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach, czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
1: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
0: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
2: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
0: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać. Ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
3: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
0: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
4: Bonton Radio. Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. 2 tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu, tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
5: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
4: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w 2 setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Leuven 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka

0: Ewa Pajor.
1: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
0: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz miejscami na północy i wschodzie kraju. Na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, poprzez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie. Producent markowych produktów Bieluch.
5: 7 po 10. To oznacza, że oficjalnie meldujemy się w strefie swobodnego przedpołudnia. Jarek Hołota przy mikrofonie. Witam wszystkich, którzy pracują, jeżdżą po mieście albo relaksują się w domu. Skrzynki mailowe opanowane, telefony lekko przycichły, a my mamy przed sobą jeszcze 2 godziny wspólnego poranka na 104,9 FM. Zróbcie sobie świeżą kawę i łapcie wtorkowy luz w radiu Bonton. Whitney Houston przed nami.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Neonet, Neonet.
8: Do korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

za nami Texas i Summerson na 104,9. To jest Bonton na dzień dobry. Jeśli macie dzisiaj okazję załatwić sprawy na mieście, powiedzmy w okolicach Placu Łuczkowskiego czy spacerując ulicą Lubelską, zobaczcie, jak ładnie wygląda hełm w tej październikowej aurze. Złote liście na drzewach i spokojny rytm miasta sprawiają, że człowiek od razu wrzuca na luz. A jeśli praca trzyma was przy biurku, nie szkodzi, w głośnikach Radia Bonton podajemy utwory, które idealnie poprawiają nastrój i sprawiają, że robota idzie dwa razy sprawniej. Korona przed nami.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pięściarze MKS-u Olimp Hełm przygotowują się do najważniejszych zmagań w tegorocznym kalendarzu. Mikołaj Rondoś przebywa na obozie szkoleniowym polskiej kadry młodzików w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, gdzie doskonali formę przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Turcji. Starcia w europejskiej stawce czekają również Igor Rondosia i Kacpra Frymusa, którzy brali niedawno udział w gali Suzuki Boxing Night w Żerardowie, gdzie rozegrał się mecz między Polską a Norwegią.
10: Kacper reprezentował barwy Polski, wygrywając z mistrzem Norwegii i zdobywając cenne punkty do ogólnego wyniku meczu, który wygraliśmy. Igor nie boksował w meczu, ponieważ nie było zawodnika z Norwegii w wadze 90 kg. Także dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Troje reprezentantów w kadrach narodowych na dzień dzisiejszy.
9: Mówił trener Konrad Rondoś. Mistrzostwo Europy, w których chełmski Olimp ma dwóch wspomnianych zawodników wśród 12 polskich kadrowiczów, rozegrają się w Chorwacji. Kolejny świetny występ reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica. Dwoje zawodników klubu brało udział w 10. edycji zmagań Ultra Roztocze, które rozegrały się w Puszczy Solskiej. Na dystans 102 km zdecydował się Krzysztof Żurek, mówi Paweł Zieliński.
11: Wygrał ten dystans w czasie 10 godzin 44 minuty i 33 sekundy. Fantastycznie Krzysztof to rozegrał. W zasadzie już od połowy dystansu rywalizacja toczyła się wyłącznie pomiędzy dwoma zawodnikami. I pomimo, że ponad 10 godzin zawodnicy spędzili na trasie, to na samej mecie różnica wynosiła 43 sekundy, co pokazuje, jak mocno we dwóch ci zawodnicy walczyli o zwycięstwo. Ale oprócz Krzysztofa mieliśmy na podium, ale na dystansie 10 km, również Karolinę Baran. Na tym dystansie, który pokonała w czasie godzinę 6 minut 10 sekund, zajęła 5. miejsce Open wśród kobiet i pierwsze w swojej kategorii wiekowej.
9: Więcej o startach zawodników sekcji biegowej ruchu Izbica w rodzimych i zagranicznych zmaganiach powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

20 minut 11, to jest bonton na dzień dobry. Październik w naszej kuchni to czas, kiedy królować zaczynają cynamon, goździki, rozgrzewające herbaty i domowe szarlotki z lokalnych chromskich jabłek. Jeśli zastanawiacie się, co miłego zrobić dla siebie lub bliskich po pracy, pieczone jabłko z orzechami i odrobiną miodu robi genialny klimat na wtorkowy wieczór. A na 104.9 FM serwujemy kolejny muzyczny smakołyk. Taylor Swift przed nami.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Łoszpak, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Łoszpak, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się 11:00. Za chwilę serwis informacyjny z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych oraz prognoza pogody. A po 11:00 wjeżdżamy w naszą ostatnią poranną prostą. Zerkniemy do muzycznej kartki z kalendarza i płynnie poprowadzimy Was w stronę południa. Bądźcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze.
4: A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
1: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
0: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
2: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
0: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Bezpieczeństwo szkół było tematem wczorajszej odprawy w lubelskim kuratorium. Online uczestniczyło w niej ponad 1000 osób. Rozmawiano o kontroli wejść do placówek, aktualizacji procedur kryzysowych i szkoleniach pracowników. Podkreślano również znaczenie współpracy z policją i rodzicami. Chełm ma mniej aktywnych czytelników bibliotek niż Biała Podlaska, ale więcej uczestnictw w wydarzeniach domów kultury w przeliczeniu na mieszkańców. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok, o czym więcej w wiadomościach za niecałe pół godziny. W nich również zaproszenie od władz Włodawy na jutrzejsze bezpłatne szkolenie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Tematy to pierwsza pomoc, ewakuacja czy plecak awaryjny. Początek o 15 przy szkole podstawowej numer 3. Udział jest otwarty, bez zapisów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach od 11 do 14 stopni. Wyż nad Polską gwarantuje nam dziś sporo przejaśnień, choć miejscami na północy i wschodzie wystąpi przelotny deszcz. Z kolei w wysokich Karpatach popruszy śnieg. W nocy wschód zrobi się pogodny, a na zachodnie regiony wkroczą chmury i deszcz.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest

0: Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: 6 po 11. Witam wszystkich, którzy dołączają na ostatnią prostą porannego pasma Bonton na dzień dobry. Jarek Hołota przy mikrofonie. Przed nami ostatnie minuty wspólnego porannego grania. Dopijamy resztki porannej kawy, zwalniamy lekko obroty i szykujemy się na samo południe w radiu Bonton. Sąb i Liwka przed nami.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Teraz mam dla was małą ciekawostkę dotyczącą naszych codziennych rytuałów. Czy wiecie, że naukowcy zbadali, kiedy kawa działa na nasz mózg najlepiej? Okazuje się, że picie pierwszej kawy tuż po wyjściu z łóżka nie jest najbardziej efektywne, bo poziom kortyzolu, czyli naszego naturalnego budzika, jest wtedy najwyższy. Najlepsze działanie mała czarna osiąga właśnie między 9.30 a 11.30. Więc jeśli pijecie teraz spóźnioną kawę, trafiliście w absolutny punkt idealny. A u nas na 104,9 FM do dobrej kawy serwujemy najlepsze dźwięki już teraz. Bob Sinclair.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
4: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Jest 11.30. Kto wchodzi do szkoły i jak zareagować, gdy pojawi się zagrożenie? To jedne z pytań, które postawiono podczas wczorajszej odprawy w Kuratorium Oświaty w Lublinie. W spotkaniu online poświęconym bezpieczeństwu szkół na Lubelszczyźnie uczestniczyło ponad 1000 osób. Dyrektorzy usłyszeli o potrzebie przeglądu i aktualizacji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiano też o zabezpieczeniach budynków, sprawdzaniu osób wchodzących do placówek i ograniczaniu dostępu osobom postronnym. Podkreślono, że jednak same procedury nie wystarczą. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkół powinni umieć rozpoznawać niepokojące sytuacje, zarówno w budynku, jak i w jego otoczeniu, oraz wiedzieć, jak na nie reagować. Dlatego ważnym tematem były szkolenia dla całego personelu. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele policji, kuratorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej i Urzędu Wojewódzkiego. Zwracali uwagę na potrzebę sprawnej wymiany informacji między szkołami a służbami. Ważną rolę mają też rodzice. Stały kontakt z nimi może pomóc wcześniej dostrzec zagrożenie i szybciej podjąć działania. Chełm słabiej czyta, ale chętniej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych niż Biała Podlaska. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2025 rok. Te dane pokazują, że mieszkańcy obu miast w różny sposób korzystają z oferty kulturalnej. W Chełmie na 1000 mieszkańców przypadało około 114 aktywnych czytelników bibliotek publicznych. Tymczasem w Białej było ich 163. Różnica jest więc znacząca. Mieszkańcy Chełma rzadziej sięgali także po książki z bibliotek. Na jednego aktywnego czytelnika przypadało średnio niespełna 20 wypożyczeń rocznie, podczas gdy w Białej Podlaskiej było ich około 28. Biała wypada również lepiej pod względem wielkości księgozbioru. Na 1000 mieszkańców przypadało tam ponad 4300 woluminów, w Chełmie nieco ponad 4000. Jednak gdy spojrzymy na wydarzenia organizowane przez domy i ośrodki kultury, sytuacja się odwraca. W ubiegłym roku w Chełmie odnotowano ponad 1360 uczestnictw w takich wydarzeniach na 1000 mieszkańców. W Białej Podlaskiej było ich niespełna 1180. Trzeba jednak pamiętać, że GUS liczy uczestnictwa, a nie poszczególne osoby. Jeśli więc ktoś pojawił się na kilku koncertach czy warsztatach, w statystykach został uwzględniony kilka razy. Dane z Chełma wpisują się też w ogólnopolskie zmiany w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Liczba osób korzystających z bibliotek publicznych w Polsce zmniejszyła się o ponad 2 miliony. Jednocześnie rośnie liczba wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Co spakować do plecaka awaryjnego? Jak zachować się podczas ewakuacji? Czy udzielić pierwszej pomocy? Mieszkańcy Włodawy będą mogli dowiedzieć się tego od żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jutro odbędzie się bezpłatne szkolenie poświęcone bezpieczeństwu. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 15 na terenie przy Szkole Podstawowej nr 3 obok skateparku od strony ulicy Profesora Sierpińskiego. W programie znalazły się zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, podstawy pierwszej pomocy oraz przygotowanie do ewakuacji. Żołnierze wyjaśnią również kwestie komunikacji i alarmowania, a także podpowiedzą, jak przygotować domowy plecak awaryjny. To będzie okazja do zdobycia praktycznej wiedzy, która może pomóc zadbać o siebie i bliskich. Będzie też możliwość rozmowy z wojskowymi i zadania pytań. Na spotkanie zaprasza burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Udział jest otwarty dla wszystkich mieszkańców i nie wymaga wcześniejszych zapisów.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Dziś w naszym kalendarzu muzycznym mamy rocznice, które zdefiniowały rocka, Motown, hip-hop i współczesny pop. To absolutnie mocny zestaw. Zaczynamy od roku 1941. Właśnie wtedy w New Jersey urodził się Paul Simon, amerykański piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów. Jako połowa duetu Simon & Garfunkel i artysta solowy jest uznawany za jednego z najważniejszych songwriterów XX wieku. Przenieśmy się do roku 1947. Tego dnia w Kalifornii na świat przyszedł Sammy Hagar, amerykański wokalista i gitarzysta, najbardziej znany jako drugi charyzmatyczny frontman kultowej hard rockowej grupy Van Halen. Teraz rok 1967. Właśnie wtedy zespół The Supremes, jedna z najważniejszych grup Motown, wydał singiel In and Out of Love. Był to jeden z ich ostatnich dużych hitów przed zmianami w składzie. Następnie rok 1969. Właśnie tego dnia kultowy album Abbey Road zespołu The Beatles uzyskał status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych, co symbolicznie przypieczętowało sukces ich ostatniego nagrania. Kolejna ważna data to rok 1970. Tego dnia koncertowy album The Rolling Stones zatytułowany Get Your Ya-Ya's Out uzyskał status złotej płyty w USA. Krążek jest uznawany za jedną z najważniejszych płyt koncertowych w historii rocka. Przenieśmy się do roku 1990. Właśnie wtedy singiel Ice Ice Baby Vanilla Ice osiągnął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. Ten utwór stał się globalnym popkulturowym fenomenem i symbolem hip-hopu tamtej ery. I na koniec rok 1992. Właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych ukazał się singiel I Will Always Love You Whitney Houston. Ta piosenka nagrana na potrzeby filmu Bodyguard nie tylko stała się jej największym hitem i jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów, ale też ikoną popu lat 90. Posłuchajmy tej epickiej wokalnej ballady, która jest symbolem głosu pokolenia i rekordów list przebojów. I Will Always Love You i Whitney Houston w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz na

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Już nie musisz jeździć po salonach,

0: jednym miejscu na samochody.allegro.pl. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

wszystko, to nasza wtorkowa misja w Bontonie na dzień dobry dobiega końca. 5 godzin minęło, jak Bzbicza strzelił. Bardzo dziękuję wam za obecność, dobre słowa i wspólną energię od 7 rano. Nie zmieniajcie częstotliwości, bo już za chwilę, punktualnie o 12, rusza popołudniowe pasmo w rytmie dnia, gdzie będziemy towarzyszyli wam aż do 17. Uśmiechnijcie się, nie dajcie się jesiennej chandrze i trzymajcie się ciepła. Jarek Hołota, do usłyszenia, do jutra.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Reklama.
3: Mamy południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
5: Będzie pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych,

0: O to samo według Nord Courier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie Podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
1: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
0: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
2: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
0: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
3: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Wzywa protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
4: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność. Byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
5: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
6: To o co jest ten protest?
5: O styl zarządzania.
3: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na korty wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
7: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
3: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: No i to jest jesień, jaką uwielbiam. Temperatura 10 stopni, jest pochmurno, nawet troszeczkę tak jakby deszczu kapie z nieba. Ciśnienie atmosferyczne 1024 hektopaskale, co przekłada się na umiarkowany biometr. Już sprawdzam jakość powietrza, ta jest dobra, pomimo że tego wiatru za bardzo nie ma. W najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć 12 stopni około.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie na zegarach 12.04 w głośnikach Antex, Mykiewicz i Pomimo Burz. Tak, to jest to fajny, ten fajny utwór. Słuchajcie, jesteśmy jak zwykle do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. Na zewnątrz zimno, ale u nas gorąco.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Jak nie wiecie, skąd kojarzycie ten utwór, to jest chyba z drugiego sezonu Domu z Papieru. Bura, Pieter, Cecilia, Król i My Life is Going On. Ależ to cudowne. Za chwileczkę Backstreet Boys, Quit Playing Games, później Three Doors Down, no i oczywiście 12:30 Marcin Petruk ze sportem. A ja mam dla was teraz kartkę z kalendarza, bo to już czas najwyższy. Dzisiaj mamy wtorek, 13 października. Imieniny obchodzą Edward oraz Teofil. Wszystkiego najlepszego, panowie, a nie typowe święta, no jest, słuchajcie, kilka. Zacznijmy od Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień bez stanika. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Dzień Dawcy Szpiku. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz Dzień Ratownictwa Medycznego. Wszystkie równie ważne i trzeba świętować jakieś na pewno. Może założę garnitur, a co? Ale najpierw trzeba kupić, bo nie mam.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Zapraszam, Marcin Petruk. Liderujące chełmskiej klasie okręgowej Ogniwo Wierzbica nie spoczywa na laurach. Drużyna szkolona przez Karola Bujaka trenuje już do kolejnego spotkania, w którym na wyjeździe zmierzy się z Frasati Fajsłowice. A jest zmotywowana do walki o następne punkty po wysokim zwycięstwie 7-1 nad ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna.
8: Kolejny mecz wygrywamy, uważam, w dobrym stylu, z dużą ilością bramek. Natomiast w pierwszej połowie nie ustrzegliśmy się błędów, bo Brat kilka razy miał groźne kontrataki i nie potrafiliśmy gdzieś tam skonstruować akcji, po której byśmy sobie stworzyli jakąś 100% sytuację. Natomiast po strzelonej bramce na 1-1 myślę, że już ta gra z każdą minutą wyglądała coraz lepiej. I idziemy dalej, tak? Cieszymy się z tego, że ta dobra pasa trwa.
7: Mówił trener Ogniwa Wierzbica. Autorem aż 5 goli był w tym spotkaniu Szymon Sitarczuk, aktualny król strzelców klasy okręgowej. 6 kolejnych zespołów zmierzyło się ze sobą w 4. kolejce amatorskiej ligi siatkówki kobiet organizowanej przez Astę Leśniowice. W pierwszej lidze zmagania zdominowała Zadra, która 2-0 pokonała Koronę Siedliszcze oraz 2-0 Aut Team Zamość, mówi kapitan Izabela Malinowska.
9: W pierwszej kolejce rozegrałyśmy 2 wymagające spotkania po dłuższej przerwie. W jednym z nich musiałyśmy uznać wyższość rywalek, dopiero po tej breaku wróciłyśmy na boisko z nową energią i wygrałyśmy oba spotkania, od początku do końca mając je pod kontrolą. Cieszy dobra gra, zespołowość i 2 zwycięstwa na naszym koncie.
7: W drugiej lidze najlepiej zaprezentowały się natomiast siatkarki drużyny Sołgorzci, zwyciężając 2-0 z NNN Women oraz 2-0 z WKKS-em Wojsłowice. Relacjonuje kapitan Ewa Janczarek.
10: Cieszy nas fakt, że pomimo problemów z wybraniem meczowej szóstki udało nam się jednak przystąpić do tej kolejki i rozegrać 2 mecze. I to 2 mecze zwycięskie bez straty seta. I cieszy również to, że nie było tym razem żadnych przestojów w setach i udało nam się dowieść zwycięską passę do końca kolejki.
7: 5. kolejka amatorskiej ligi siatkówki kobiet rozegra się 24 października. 2 reprezentantki cementu Gryfa Chełm sięgnęły po trofea podczas 34. międzynarodowego turnieju o Puchar Ziemi Kraśnickiej. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
11: Brązowe medale zdobyły Zuzanna Sawicka i Paulina Kamińska. Natomiast również o medale walczyły 2 kolejne zawodniczki, Zofia Jankowska i Izabela Wawron, ale niestety przegrały swoje pojedynki o medale i zajęły 5. miejsca. Dodatkowo dla drużyny punkty zdobyły Lena Kutarba, Wiktoria Przyczyna i Natalia Strojna. Kuna. Zawodniczkami opiekowała się podczas tego turnieju Angelika Głąb-Kunysz, która pomagała przygotować zawodniczki syn i sekundowała im podczas tego turnieju.
7: Dzisiaj zaś troje reprezentantów klubu rozpoczęło walkę o medale w Las Vegas. Mowa o Hubercie Sidoruku, Alicji Wojewódzkiej oraz Oldze Padoszyk, którzy biorą udział w młodzieżowych mistrzostwach świata.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. A jakby było Szczęśliwego Nowego Hełma? No jakoś tak. Bobby Rexha za chwileczkę, Sad Girls. No i oczywiście Kroniki Miasta, na które serdecznie Was zapraszam. Tak patrzyłam w tą prognozę pogody i było, że pochmurno i tak dalej, ale zobaczcie, jak ładnie słońce wychodzi. No właśnie, i więc jeżeli słońce wychodzi, to i się cieplej powinno zrobić i może już deszczyk nie będzie padał, no ale wiadomo, deszcz jest potrzebny. Susza hydrologiczna, masakra w ogóle. Co jeszcze? A to później, teraz wszystkiego nie zdradzę.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: artykułowi na temat pracy cementowni Chełm II 25 października 1971 roku zamieszczonemu na łamach sztandaru Ludu dodano podtytuł Akcja Mini Czechowice. Jak czytamy, 14 września w pochodzących z importu urządzeniach cementowni nastąpiła eksplozja, która unieruchomiła zakład. Każda doba postoju oznaczała ogromne straty. Natychmiast więc przystąpiono do usuwania skutków awarii. Zdemontowano i usunięto zniszczone w wyniku eksplozji urządzenia. Zaprojektowano nowy układ węglowy. Do usunięcia skutków awarii przystąpiły najlepsze ekipy przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego przemysłu cementowego, skierowane przez resort budownictwa grupy znakomitych mechaników z warszawskiego Mostostalu. Daleko idącej pomocy udzieliły pomorskie zakłady budowy maszyn z Bydgoszczy i Huta Ferrum. Prace prowadzone były w szybkim tempie. Zmiany. Monterzy mieli do pokonania ciężkie warunki, utrudniony dostęp do urządzeń, znaczny ich ciężar i wysokość stanowisk pracy. Pełnym powodzeniem zakończyła się więc akcja, która w przemyśle cementowym i resorcie budownictwa obdarzona została mianem Mini Czechowickiej.
1: Informacja o działalności cementowni Chełm II, ale o ile zwykle były to informacje o sukcesach, tutaj trzeba przyznać, sytuacja dosyć skomplikowana, bo informacja o awarii. Informacja podana dosyć późno, bo z notatki wynika, że awaria miała miejsce w połowie września. No jednak akurat w momencie bezpośrednio po tym wydarzeniu takie informacje się nie pojawiły. Przynajmniej nie udało mi się odnaleźć ani na łamach sztandaru Ludu, ani kuriera lubelskiego. No i w zasadzie dopiero po kilku dniach, tygodniach nawet pojawia się informacja, ale już właściwie jest to informacja dotycząca kwestii, jak z tej awarii udało się wyprowadzić zakład. Ta awaria rzeczywiście była dosyć poważna. Zamknięto produkcję, trzeba było podjąć natychmiastowe działania. Mamy tutaj zestaw instytucji, które zostały skierowane do pracy, wielu fachowców na 3 zmiany pracy, a więc dosyć intensywne działania, no głównie dlatego, że każdy dzień postoju przynosił straty, no i efekt ostatecznie taki, że udało się rozwiązać problem. Awaria dotyczyła urządzeń zagranicznych, wiązała się z eksplozją, jak wynika z notatki, a więc rzeczywiście było to dosyć poważne. Nie podano informacji o ewentualnych ofiarach, więc trudno tutaj sprawę zweryfikować, ale rzeczywiście sytuacja musiała być dosyć poważna. Dosyć ciekawe jest to odniesienie do Czechowic. Rzeczywiście w tym 1971 roku miała miejsce jedna z takich większych awarii przemysłowych na terenie Polski, niezwykle poważna, rafineria nafty w miejscowości Czechowice-Dziedzice. Doszło właśnie do uderzenia pioruna, później do zapalenia zbiorników. Było to rzeczywiście dosyć dramatyczne wydarzenie. Przyniosło 37 ofiar, tak wynika z relacji. Olbrzymia ilość strażaków zaangażowana i do dzisiaj to wydarzenie chodzi za jedno z najbardziej właśnie dramatycznych, jeśli chodzi o polski przemysł po II wojnie światowej. No tutaj w tytule nawiązano do tego wydarzenia, no ale trudno nam tutaj zweryfikować, jak to dokładnie wyglądało w Chełmie. Trzeba przyznać, że w ówczesnej prasie tak oszczędnie informowano o tego rodzaju wydarzeniach. Warto oczywiście przypomnieć, że cenzura tutaj funkcjonowała i wszystkie materiały, które się ukazywały, były pod kontrolą. No widocznie tutaj uznano, że nie będzie takich informacji szczegółowych na temat tego wydarzenia, ale już notatkę na temat wyprowadzenia zakładu z tej awaryjnej sytuacji pojawiła się i to w takiej dosyć rozbudowanej formie, warto dodać, że została umieszczona na pierwszej stronie sztandaru Ludu.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupin duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie.

Kygo, Take Me Back w Radiu Bonton w rytmie dnia, oczywiście i to słonecznego, jak widać za oknem. Ellie Goulding za chwileczkę i Burn. No i mamy godzinę 13, czyli czas na wiadomości. A tam, no kto by się spodziewał, benzyna drożeje. Tak jest, fajnie, mi się tak zwany żebrak zaświecił, więc idealnie. Tylko ciekawe od kiedy będzie drożej, trzeba pozostać i posłuchać, no ja muszę to być, tak? Muszę być to, więc ja się dowiem. Będzie też o ciąg dalszy podpalenia stacji bazowej Starlink, bawią się ładnie. No i będzie polecajka z warszawskiego festiwalu filmowego, dobre filmy będzie można obejrzeć, także zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
17: Mamy 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
18: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł. Oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynacji.

0: gazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów, na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
1: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
0: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Bez decyzji w sprawie przystanków dla busów dowożących dzieci z Chełma do szkoły w Stołpiu rodzice domagają się bezpieczniejszego dojazdu. Radni zażądali dodatkowych dokumentów i przerwali dzisiejsze obrady komisji poświęcone właśnie tej sprawie do 19 października. Pistolet i 11 sztuk amunicji znaleźli celnicy u pasażera samochodu wjeżdżającego z Ukrainy do Polski przez Zosin. Mężczyzna ukrywał je pod odzieżą. Usłyszał zarzut posiadania broni bez zezwolenia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szkoła w Małochwieju Dużym zbiera na muzyczny dzwonek, który ma zastąpić głośny sygnał i zmniejszyć stres uczniów. Zorganizowano wyprzedaż garażową i zbiórkę elektrośmieci. Potrzebnej kwoty jeszcze nie uzbierano, dlatego planowana jest kolejna wyprzedaż. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: No to patrzymy, co dzieje się w pogodzie. Przez okno widzę, że jest ładnie i słonecznie. Na termometrach około 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne poszło w górę 1025 hektopaskali, ale biometr nadal umiarkowany. Co jeszcze ważne, jakość powietrza ta jest dobra, więc śmiało można spacerować.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
5: No dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w głośnikach Ed Sheeran, a na termometrach, na zegarach 13.06.

0: To Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i

0: wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Oczywiście przez chwileczkę słonecznego, teraz znowu pochmurnego, ale to nic, jest gorąca muzyka, więc wszystko się zgadza. A jak komuś zimno, to sweterek, kawa, herbata, czy tam czekolada, kakao, co tam sobie zażyczycie? Two Face, za chwileczkę Fire in Your Eyes. No i 13.30 to czas na wydanie pełne lokalnych informacji. A ja mam jeszcze informację taką. Dzisiejszym gościem Radia Bon Ton jest pani dyrektor ZDZ-u w Chełmie, który kończy dzisiaj 75 lat. Słuchajcie, jak chcecie podejrzeć, co tam dzieje się na miejscu, to zapraszam was na radiobonton.pl, galeria, i tam macie wszystko.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację

0: jedzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama.
5: Lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowoset. Zapraszam. Petycja rodziców uczniów szkoły w Stołpiu musi jeszcze poczekać. Chełmscy radni nie doszli dziś nawet do punktu poświęconego ich prośbie o udostępnienie miejskich przystanków. Obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta przerwano podczas omawiania wcześniejszego punktu, czyli skargi na prezydenta miasta dotyczącej tego samego problemu. Rodzice opisują trudności z dojazdem 8 dzieci z Chełma do podstawówki w Stołpiu. Jak przekazują busy obsługujące tę trasę, mogą zatrzymywać się jedynie na parkingu przy dawnym Tesco. Dla części uczniów oznacza to ponad 4 km drogi z domu. Rodzice chcą, by przewoźnik mógł korzystać z przystanków w centrum miasta czy ulicy Zawadówka. W swoich pismach podnoszą kwestie bezpieczeństwa dzieci i przedłużającego się oczekiwania na zgodę. Podczas dzisiejszej dyskusji dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Chełm Bogdan Drygasiewicz tłumaczył, że miasto musi uporządkować wykaz przystanków udostępnianych przewoźnikom. Wskazywał również na rozbudowę zatok, tak by busy nie utrudniały kursowania miejskim autobusom. Urząd odrzuca zarzut bezczynności i przewlekłego prowadzenia sprawy. Z tymi wyjaśnieniami nie zgodził się radny Sebastian Bielecki.
6: Mam takie przeświadczenie, wręcz pewność, że od września 2025 roku miasto wydało zezwolenia dla innych przewoźników, którzy korzystają z tych samych przystanków i nie było z tym problemu dotychczas, żeby ci przewoźnicy otrzymali te zezwolenia z przystanków, o które wnioskuje skarżący. Z tego, co się zorientowałem, nie jest to jedyny przewoźnik, który nie otrzymał tego zezwolenia, aczkolwiek kilkanaście zezwoleń zostało wydanych.
5: Radny podkreślał też, że radni nie mogą przyjąć zmian w wykazie przystanków, skoro nie przedstawiono im odpowiedniego projektu uchwały. Według informacji podanych przez dyrektora departamentu, 9 przewoźników nie otrzymało pozwolenia na zatrzymywanie się na przystankach, a około 12 je dostało. Radni zażądali więc pełnej dokumentacji, by sprawdzić terminy składania wniosków i zasady udzielania takich zgód. Komisja nie zakończyła więc rozpatrywania skargi i nie rozpoczęła rozpatrywania petycji rodziców. Obrady mają być kontynuowane w poniedziałek 19 października o godzinie 8. Pistolet i 11 sztuk amunicji pod odzieżą wierzchnią, tak próbował przekroczyć granicę w Zosinie obywatel Ukrainy. Broń znaleźli funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej podczas rutynowej kontroli samochodu, który wjeżdżał do Polski. Do tego zdarzenia doszło 8 października. Mężczyzna był pasażerem Toyoty Land Cruiser. Nie zgłosił przewozu broni ani nie przedstawił wymaganych dokumentów. Podczas kontroli okazało się, że ukrywa pistolet kalibru 9 mm oraz amunicję. Mężczyznę przekazano strażnikom granicznym z placówki w Hrubieszowie. W miejscowej prokuraturze usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. Grozi mu od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Nadbużeńskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem prokuratury.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
5: W szkole podstawowej w Małochwieju Dużym odbyła się wyprzedaż garażowa połączona ze zbiórką elektrośmieci. Wydarzenie zorganizowano w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kompas Młodego Obywatela. Na stoiskach można było znaleźć m.in. książki, gry planszowe, ubrania, akcesoria domowe i drobny sprzęt elektroniczny. Mieszkańcy przynosili również zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, które powinny być odpowiednio zagospodarowane. Dochód z tej wyprzedaży ma zostać przeznaczony na zakup nowego, muzycznego dzwonka szkolnego. Ma on zastąpić obecny, głośny i gwałtowny sygnał, który, jak wskazują organizatorzy, może powodować stres i dyskomfort, szczególnie u uczniów wrażliwych sensorycznie. Cel zbiórki nie został jeszcze osiągnięty, dlatego szkoła zapowiada kolejną wyprzedaż w najbliższych dniach.
3: Bonton Radio.

Gabriel i Dreams w Radiu Bon Ton w rytmie dnia oczywiście. Marisa, odkochaj. No i słuchajcie, Planeta w 5 minut. Dzisiaj zaczynamy opowiadać, ach się trochę wzruszyłam, o pieskach. Przepraszam was, straszne to jest. O psach z naszego schroniska, które potrzebują wsparcia, naszego wsparcia. Także zostańcie, posłuchajcie, bo dzisiaj będzie to Freedom oraz Misiek i będziemy walczyć o te psiaki. Także zostańcie zaraz po utworze. Ach, przedstawiamy panów.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No dzień dobry, słuchajcie, zaczynamy. Jedno ma oczy w dwóch różnych kolorach, drugie ma 12 lat i za sobą 7 lat w schronisku. Misiek i Freedom. Dwa psy ze schroniska w Chełmie, dwa różne charaktery i dwie historie, które powinny mieć zupełnie inne zakończenie niż kolejne lata za kratami. Dziś poznacie ich bliżej, bo być może gdzieś właśnie słucha człowiek, na którego czekają. Zacznijmy od Miśka. Ma 5 lat, gęstą sierść w odcieniach szarości, beżu, kremu i czerni. Dużo tego. Trochę przypomina owczarka, trochę husky, ale krótkie łapki skutecznie komplikują wszelkie rasowe rozważania. Zresztą Misiek nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowy. Jedno oko ma niebieskie, drugie brązowe i to spojrzenie trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Do schroniska trafił w sierpniu 2023 roku. Przez pierwsze 2 lata regularnie wychodził na spacery, znał już ten rytuał. Człowiek, smycz, wyjście z kośca i świat, który na chwilę stawał przed nim otworem. A potem wydarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Po trudnym zdarzeniu z udziałem pracownika schroniska Misiek zaczął panicznie bać się zakładania obroży. Nie pozwalał jej zapiąć. Strach sprawił, że uznano go za psa trudnego, a spacery na długi czas przestały być możliwe. Przez wiele miesięcy patrzył na świat za krat, podczas gdy inne psy wychodziły na zewnątrz, ale Misiek nie zrezygnował. W kwietniu tego roku nastąpił przełom. Po długiej przerwie znów wyszedł na spacer. Od tego momentu spacery stały się dla niego czymś absolutnie wyjątkowym. Dziś Misiek potrafi ładnie chodzić na smyczy, jest wykastrowany i uwielbia smaczki, a jego historia pokazuje, że nawet po trudnych doświadczeniach pies może ponownie zaufać człowiekowi. Trzeba jednak pamiętać, że Misiek nie jest pluszowym niedźwiadkiem, nie szuka kogoś, kto będzie go bez końca przytulał i głaskał. To on powinien decydować, kiedy ma ochotę na bliskość. Potrzebuje spokojnego, przewidywalnego domu, dorosłych opiekunów i cierpliwości. Bez dzieci, najlepiej bez kotów i bez innych psów. Tak, by nie musiał walczyć o przestrzeń ani uwagę człowieka. Misiek potrzebuje ludzi, którzy zrozumieją, że zaufania nie da się wymusić. Można je za to cierpliwie budować. A tutaj kilka słów o Miśku od wolontariusza.
3: Misiek, jak każdy piesek ze schroniska, potrzebuje domu. Domu, w którym ktoś nie będzie na siłę zmieniał Miśka, tylko da mu czas, przestrzeń. On tego potrzebuje, czasu przede wszystkim. I nie jest powiedziane, że pewnego dnia nie nastąpi taka sytuacja, że to Misiek zdecyduje, że jest gotowy już na przytulanie, na głaskanie, na okazywanie uczuć.
2: A teraz poznajcie Freedoma. Imię ma wyjątkowo wymowne. Freedom, czyli wolność. Ten niewielki, białorudy psi gentleman przypomina trochę Jack Russell Terriera. Ma 12 lat i przebywa w schronisku od listopada 2019 roku. To już, słuchajcie, 7 lat. 7 lat, czyli ponad połowa jego życia spędza na schroniskowym boksie. Freedom jest seniorem, ale przede wszystkim psem, który wciąż zasługuje na własne miejsce na świecie. Z opisu opiekunów wyłania się obraz zwierzaka łagodnego, cichego, potulnego i wrażliwego. Toleruje inne psy i koty, wykastrowane oczywiście. Nie wiemy, ile zim jeszcze przed nim. Wiemy natomiast, że ta najbliższa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Zamiast schroniskowego boksu, ciepłe posłanie. Zamiast codziennego hałasu, spokojny dom. Zamiast czekania, aż ktoś podejdzie do krat, człowiek, który jest obok nie tylko przez chwilę. Seniorzy również potrafią stać się wspaniałymi towarzyszami. Ich adopcja wymaga odpowiedzialności, uwzględnienia wieku, zdrowia i potrzeb konkretnego psa. Ale starszy wiek nie odbiera im prawa do własnego domu. Freedom nie potrzebuje obietnicy, że będzie żył wiecznie. Potrzebuje szansy, by kolejne dni spędzić bezpiecznie u boku człowieka i żeby jego imię wreszcie oznaczało coś więcej niż nadzieję. I tutaj też kilka słów o Freedomie od wolontariusza oczywiście.
3: Freedom szczególnie potrzebuje domu na zimę, na stałe. Ta zima może być jego ostatnią z dwóch powodów. Pierwszy to to, że on jej po prostu nie przetrwa w schronisku, ale drugi może być o wiele radośniejszy, bo Freedom może zostać adoptowany, czego my sobie bardzo byśmy życzyli wszyscy, wolontariusze i pracownicy schroniska. Tutaj naprawdę czas działa na jego niekorzyść. Freedom znaczy wolność. Postarajmy się, znajdźmy mu dom i dajmy mu tą wolność.
2: Oba psiaki czekają na adopcję w schronisku w Chełmie. Każdy z nich potrzebuje nieco innego domu, dlatego przed podjęciem decyzji warto porozmawiać z pracownikami i poznać zasady adopcji, a nawet trzeba. Jeżeli nie możesz adoptować psa, wciąż możesz zrobić coś dobrego. Udostępniaj, dawaj nadzieję, nawet jeżeli nie możecie adoptować, nie możecie zostać wolontariuszem, udostępniajcie informacje, niech idzie w świat, może się uda. Do jutra, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Bonton Radio.

Tame Impala i Loser w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 14. Powiem wam, że z tymi piesami w tym schronisku to ciężki, ciężki temat. Z koleżanką Super Tygodnia Chełmskiego byłyśmy tam w styczniu, widziałyśmy teraz, co się dzieje. Po prostu, wiecie, to są takie emocje, że po prostu czasami człowiek siada. Mam nadzieję, że się uda wszystko i będzie cudownie. Pani Katy Disco teraz, High Hopes. No i jeżeli 14, to oczywiście wiadomości, a tam, słuchajcie, Ministerstwo Edukacji chce coś zmienić. Chce zmienić to, co może dyrektor i nauczyciel. Ciekawe, poszerzyć czy tak jakby zmniejszyć te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją. Posłuchajmy, zobaczymy.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
6: Na zegarach Radia Bonton wybiła 14, zapraszam więc na wiadomości.
7: 4 ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na Kieleckim Osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na Kieleckim Osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
8: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
7: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych

0: Natomiast, co widać już, pierwsze dwa miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
1: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: No i wróciła jesień, jako lubię, ponura, taka pochmurna. No właśnie, mamy na termometrach 12 stopni, już słoneczka nie ma, na razie się schowało, ale powinno do nas wrócić. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, wysoko, no ale jednak biometr umiarkowany, za to jakość powietrza dobra. No i jesteśmy tak jakby w najcieplejszym momencie dnia teraz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w głośnikach dr Alban i Sing Alleluja. No i gość Radia Bonton, czyli 75-lecie ZDZ w Chełmie. Tamto impreza dzisiaj.

0: Gość radia Bon Ton.
1: 75 lat tradycji, tysiące uczniów i zmieniający się rynek pracy. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie świętuje jubileusz, a my pytamy, jak przez te lata zmieniało się szkolnictwo zawodowe i jakie perspektywy otwiera dziś przed młodymi ludźmi. O historii, teraźniejszości i przyszłości ZDZ rozmawiam z dyrektor placówki Kinga Miszczyk. Zapraszam. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Beata Weszter-Kawałko, dyrektor szkoły od 3 lat, placówki, która ma już tak ogromną historię.
1: Pani dyrektor, 75 lat to kilka pokoleń uczniów i nauczycieli i teraz który moment w historii ZDZ najmocniej wpłynął na to, czym placówka jest dzisiaj, bo to jest szmat czasu jednak.
2: To miejsce było całkiem gdzie indziej. Zaczynaliśmy w szkole numer 5 podstawowej, a chyba takim przełomem było wybudowanie tego miejsca, w którym jesteśmy tutaj, Lwowska 37. To są nasze budynki od roku 64. To jest nasze rodzinne miejsce i tutaj jesteśmy do tej pory.
1: A co pomimo upływu tych 75 lat pozostaje w ZDZ niezmienne?
2: Powiedziałabym, że jest to poziom wykształcenia zawodowego. Kształcimy ludzi z różnych branż, którzy później znajdują na rynku pracy zatrudnienie. Zmieniamy się pod rynek pracy. I zdawalność naszych egzaminów jest na 100% poziomie.
1: No to bardzo ładny wynik.
2: Tak, możemy się tym pochwalić, proszę to sprawdzić oczywiście. Mówi się o tym, że wykształcenie zawodowe to coś gorszego, ale my tak nie uważamy. Mamy szkołę branżową i technikum, w której młodzież zdobywa w technikum 2 kwalifikacje, w szkole branżowej 1. I są w pełni wykształconymi pracownikami, którzy stają do życia już z pewnym doświadczeniem zawodowym, ale także z umiejętnościami.
1: No właśnie, bo szkolnictwo zawodowe czasami wydaje się, że nadal musi walczyć ze stereotypami, że to wybór dla uczniów, którym nie udało się dostać do liceum, dla takich troszeczkę gorszych.
2: Nie powiedziałabym tak. Na przykład kierunek technik spawalnictwa. Spowacz zarabia ogromne pieniądze. To nie byle kto. Dzisiaj na rynku zdobycie tak intratnego zawodu wiąże się z ogromnymi wydatkami, bo same uprawnienia kosztują kilkanaście tysięcy, a nasi uczniowie to mają. Więc porównywanie, oczywiście ktoś może iść do liceum, ktoś może iść do technikum, do szkoły branżowej, ale tak jak sami obserwujemy, potrzebujemy zarówno tych wykształconych zawodowo, jak i ludzi, którzy kończą studia.
1: To teraz jak wybierają Państwo kierunki kształcenia, żeby odpowiadało zarówno zainteresowaniom młodzieży, bo to jest ważne, jak i potrzebom pracodawców?
2: Obserwujemy rynek pracy. Mamy stały kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Analizujemy ich statystyki. Patrzymy na to, co niesie przyszłość, ale także na to, jaką mamy sytuację gospodarczą, polityczną. Kiedyś kształciliśmy czeladników, krawców, spawaczy obecnie, bo to jest taki stały zawód, z Dunów, a obecnie mamy logistyków. Myślimy o rozwoju innych kierunków, mamy fryzjerów, którzy cały czas współpracują tutaj na rynku z firmami istniejącymi, więc rozwijamy się patrząc na to, co się dzieje obok nas.
1: Teraz liczby. Czy wiedzą Państwo, ilu absolwentów podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie? Jak Państwo wykorzystują te informacje? Bo to jest właśnie najważniejsze, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że po studiach mamy magisterkę z filozofii, a kończymy wiadomo gdzie, na kasie. Jak to wygląda u Was?
2: Oczywiście, że tak. To nie jest takie proste. Czasami znaleźć miejsce pracy zgodne z tym, jakie mamy wykształcenie. Staramy się analizować i kontaktować z absolwentami, analizować ich losy. I powiem szczerze, jest tych osób sporo w zawodach. Kucharz, fryzjer, którzy robią kariery i są znani nawet tutaj na naszym rynku chełmskim. Są to osoby, które zapuściły tutaj korzenie i zawodowe, i rodzinne. I nadal rozwijają się w swoich kierunkach.
1: To teraz zostawmy te 75 lat, które są za Wami. Przejdźmy do kolejnych 75 lat. Jakie nowe kierunki i możliwości rozwoju chciałaby Pani otworzyć przed uczniami w kolejnych latach? Czy są jakieś pomysły, które wydają się nie, może nie, ale jednak dobra, może tak?
2: No cóż, Świat się tak bardzo szybko zmienia, że czasami to, co dziś myślimy, niekoniecznie będzie dobre jutro. Ale patrzymy na odnawialne źródła energii, na rozwój takiego kierunku jak logistyka, także nauczanie, myślimy o nauczaniu hybrydowym. Chcemy łączyć narzędzia cyfrowe z tradycyjnym warsztatem, który mamy w naszych zapleczach, więc są różne pomysły, różne wizje i myślę, że jeszcze kolejne lata przyniosą nam więcej możliwości rozwoju.
1: Co chciałaby Pani przekazać pierwszoklasistom, którzy podczas jubileuszu złożą ślubowanie i właśnie rozpoczynają swoją zawodową drogę, bo takie ślubowanie podczas jubileuszu to jest coś innego niż takie zwykłe coroczne. Z większą pompą, można powiedzieć.
2: Tak. Celowo ta akademia to będzie uroczystość związana z Dniem Edukacji i ślubowaniem naszych uczniów. To nie miała być dodatkowa gala. Bardzo zależało nam na tym, żeby naszym nowym uczniom pokazać, że to jest szkoła z tradycjami, szkoła przyszłości. W tym dniu będą składać ślubowanie i będą podejmować trud nauki zdobycia wykształcenia zawodowego. Przed nimi, jeżeli chodzi o szkołę branżową, 3 lata, jeżeli chodzi o uczniów technikum, to 5 lat. Chcemy pokazać, że wybrali dobrze. To jest kilka zawodów, kilka grup zawodowych, które będą mogły tutaj z nami spędzić kolejne kilka lat swojej dorosłości już.
1: Pani dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę, tak jak wcześniej powiedziałam, kolejnych 75 lat i żebyście mieli dużo uczniów zawsze, bo to najważniejsze.
2: Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne jubileusze.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama. Szukasz lokalu na sklep, usługi, biuro lub inną działalność gospodarczą? Ta oferta może być dla Ciebie. Na sprzedaż lub wynajem lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 przy ulicy Szymanowskiego 4 na osiedlu Słonecznym w Chełmie. Parter, bezpośrednie wejście od ulicy i witryny zapewniają świetną ekspozycję. W środku znajduje się sala sprzedaży, 2 osobne pomieszczenia, pomieszczenie socjalne, 2 łazienki oraz klimatyzacja. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń 603 941 112.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Roxy, jesień trwa bez końca. No właśnie, piosenka o jesieni to jest to, czego potrzebowałam. Modern Talking za chwileczkę. Yomaha, Yomasoul oczywiście. Później Mary J. Blige, no i 14.30 to czas dla Marcina Petruka i sportu. W tym momencie mamy 14.20. Ja zaglądam na supertydzień.pl i tak patrzę, co by tutaj wam przedstawić, bo mam taką zakładkę na sygnale i wszystkie rzeczy, które ostatnio tutaj zdarzyły się w okolicy, takie różnego typu są. Jeżeli jesteście ciekawi, zajrzyjcie.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Motor Lublin z kompletem punktów. Wczoraj zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę 3-2 pokonał na wyjeździe Radomiaka Radom, ale zwycięstwo przyszło dosłownie w ostatniej minucie za sprawą bramki Kikisa Simon. Wcześniej gole dla zespołu z Koziego Grodu zdobyli Ndiaye i Karol Czubak.
7: Brakuje nam konkretów pod bramką i brakowało tam właśnie uderzenia, brakowało dośrodkowania, takiego bym powiedział mocniejszego, dlatego się cieszyłem strzał właśnie z Żaka. Mówię na tą sytuację 3-2 strzelą, bo podobny był mecz z Legią, czyli 2-1-0, odwracamy na 2-1, wykreujemy sobie bramkę na 3-1 i za chwilę przegraliśmy, tak samo teraz. Wyprowadziliśmy zespół na 2-1, mamy sytuację super na 3-1 i za chwilę masz na 2-2. I jakby się wkurzasz, że jakby no, z przebiegu gry, do dzisiaj załóżmy, że mecz się kończy 2-2. I z przebiegu meczu moglibyśmy czuć się niezadowoleni?
6: Mówił Mariusz Misiura, trener Motorów, po meczowej konferencji. W następnym spotkaniu jego zespół zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Dobry występ w jubileuszowej 10. edycji zmagań Ultra Roztocze zanotowali reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica. Trasy poprowadzono przez wymagające szlaki Puszczy Solskiej, a na dystans 102 km zdecydował się Krzysztof Żurek. O szczegółach Paweł Zieliński.
8: Wygrał ten dystans w czasie 10 godzin 44 minuty i 33 sekundy. Fantastycznie Krzysztof to rozegrał. W zasadzie już od połowy dystansu rywalizacja toczyła się wyłącznie pomiędzy dwoma zawodnikami. I pomimo, że ponad 10 godzin zawodnicy spędzili na trasie, to na samej mecie różnica wynosiła 43 sekundy, co pokazuje, jak mocno we dwóch ci zawodnicy walczyli o zwycięstwo. Ale oprócz Krzysztofa mieliśmy na podium, ale na dystansie 10 km, również Karolinę Baran. Na tym dystansie, który pokonała w czasie godzinę 6 minut 10 sekund, zajęła 5. miejsce Open wśród kobiet i pierwsze w swojej kategorii wiekowej.
6: Więcej o startach zawodników sekcji biegowej ruchu Izbica w rodzimych i zagranicznych zmaganiach powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Pięściarze MKS-u Olimp Chełm przygotowują się do najważniejszych zmagań w tegorocznym kalendarzu. Mikołaj Rondoś przebywa na obozie szkoleniowym polskiej kadry młodzików w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, gdzie doskonali formę przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Turcji. Starcia w europejskiej stawce czekają również Igor Rondosia i Kacpra Frymusa, którzy brali niedawno udział w gali Suzuki Boxing Night w Żerardowie, gdzie rozegrał się mecz między Polską a Norwegią.
9: Kacper reprezentował barwy Polski, wygrywając z mistrzem Norwegii i zdobywając cenne punkty do ogólnego wyniku meczu, który wygraliśmy. Igor nie boksował w meczu, ponieważ nie było zawodnika z Norwegii w wadze 90 kg. Także dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Troje reprezentantów w kadrach narodowych na dzień dzisiejszy.
6: Mówił trener Konrad Rondoś. Mistrzostwo Europy, w których chełmski Olimp ma dwóch wspomnianych zawodników wśród 12 polskich kadrowiczów, rozegrają się w Chorwacji.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

Leo za krokiem progu. Radio Bonton oczywiście w rytmie dnia na zegarach 14:36. Wiem, że jesień dopiero się zaczęła i tak dalej, ale słuchajcie, są już prognozy na zimę. Listopad i grudzień. No to w sumie jeszcze jesień. Mają być łagodniejsze od normy, czyli będzie ciepło. To będzie w najbliższych 2 miesiącach, a dalej, no właśnie, bo śnieg może pojawić się dopiero w styczniu lub lutym, czyli będzie tak jak w zeszłym roku, na Boże Narodzenie cieplutko i tak dalej. Później dopiero na Sylwestra śnieg zacznie sypać. Styczeń, luty, marzec będziemy skuci lodem, no ale dobra, te rzeczy to dopiero będziemy wiedzieć grudzień, koniec grudnia, początek stycznia, bo tak to się nie da. Tutaj pogoda tak się zmienia. O klimacie nie mówię, bo to szerszy temat.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Uprzejmość na drodze podczas korków to duża wartość dodana, szczególnie kiedy ktoś chce włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej. A podczas korków, które tuż, trudniej jest wykonać taki manewr na ulicach przylegających m.in. do Lwowskiej, Wojsłowickiej, Lubelskiej, Kolejowej czy Chrubieszowskiej. Dlatego od nas apel o ostrożne ułatwienie dołączenia osobom chcącym wjechać na drogę główną. Ostrożne, żeby nie stworzyć niechcące zagrożenia, zwłaszcza podczas skręcania w lewo.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzie McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ależ to jest cudowne. Wyobrażacie sobie, jedziecie sobie nocą, sobie jedziecie i to w głośnikach w samochodzie. Och, tak jest. Tylko oczywiście z głową i z przepisami tak się jeździ. Kombi słodkiego, miłego życia za chwileczkę. Mamy 14.53 na zegarach, więc za chwileczkę wiadomości o godzinie 15. A tam będzie o tym, jak długo śpimy. I to, że śpimy krócej niż 30 lat temu, a dlaczego, to wszyscy chyba wiemy. Będzie też o panu, który groził premierowi. Tak jest, złapali go, mają go i wyraził skruchę podobno. Tak jest.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Reklama.
4: Mamy 15 czas, więc na wiadomości w Radiu Bon Ton.
5: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
6: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
5: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
7: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
5: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
8: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
5: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony.

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie świętuje dzisiaj 75-lecie. Jubileusz połączono ze ślubowaniem pierwszoklasistów. Zdjęcia z obchodów można już znaleźć na radiobonton.pl, a nieco wspomnień będzie można posłuchać w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny. Ciężarówka przewożąca buraki cukrowe przewróciła się wczoraj przed południem w Gorzkowie Osadzie. Kierowca sam wyszedł z kabiny i nie odniósł obrażeń. Strażacy zabezpieczyli pojazd, zneutralizowali wycieki i uprzątnęli rozsypany ładunek. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Radni Rejowca Fabrycznego domagają się pilnej naprawy przejścia przy lokalnej podstawówce. Ostrzegają, że uskok nawierzchni zagraża dzieciom. Burmistrz tłumaczy, że droga należy do powiatu i zapowiada ponowną interwencję w tej sprawie. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 15.30.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: W pogodzie bardzo stabilnie, na termometrach jakieś 12 stopni, no jest pochmurno niestety w tym momencie. Wiatr niewielki, 11 km na godzinę, więc ledwo wyczuwalny. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, lecz biometr umiarkowany, więc pogoda może dawać się we znaki nam. No i jakość powietrza ta jest dobra.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Przed nami jeszcze niecałe dwie i będzie fajnie. 15.05 i Mike and the Mechanics Over My Shoulder.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Wiedziałam, że prędzej czy później musi się to stać. I dzisiaj pytanie Laury z 4 liceum w Chełmie. Pytanie, które od wieków potrafi rozpalić dyskusję przy stole podczas rodzinnego obiadu, a czasem nawet wtedy, kiedy ktoś po prostu robi jajecznicę. Więc posłuchajmy.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura?
2: Intuicja podpowiada, że przecież jajko musi znieść kura, czyli najpierw kura, a potem dopiero jajko. Tylko, że biologia ma w tej sprawie pewien haczyk. Zacznijmy od tego, że jajka istniały na Ziemi na długo przed pojawieniem się kur. Zwierzęta składające jaja żyły setki milionów lat temu. Robiły to m.in. przodkowie dzisiejszych gadów i dinozaurów. Na długo przed tym, zanim pojawiły się ptaki, które znamy dzisiaj. A sama kura jest efektem ewolucji, czyli stopniowych zmian zachodzących w kolejnych pokoleniach organizmu. Nie było jednego magicznego dnia, w którym rodzice, którzy w 100% nie byli kurami, nagle doczekali się potomstwa, które wyglądało jak współczesna kura z supermarketowej wytłaczanki. Zmiany następowały stopniowo przez wiele pokoleń. W pewnym momencie w jaju zniesionym przez ptaka bardzo podobnego do kury rozwinął się potomek, którego według przyjętej przez nas definicji możemy uznać za pierwszą prawdziwą kurę. I tu odpowiedź brzmi... Jajko było pierwsze. Zniosło je zwierzę, które było niemal kurą, ale jeszcze nie całkiem kurą. Nie mogę tutaj z tego pytania, naprawdę przepraszam Was. Jest tylko jeden haczyk. Jeśli pytamy bardzo precyzyjnie o jajko kurze, czyli jajko zniesione przez kurę, odpowiedź zależy od tego, jak zdefiniujemy kurę i jajko kurze. Wtedy zagadka staje się bardziej językowa niż biologiczna. Ale z punktu widzenia ewolucji sprawa jest jasna. Jajka pojawiły się miliony lat przed kurami. Laura, jeśli więc następnym razem ktoś przy obiedzie zapyta, co było pierwsze, możesz spokojnie odpowiedzieć jajko. A jeśli ktoś będzie się upierał, że najpierw musiała być kura, zawsze możesz zapytać, kto właściwie zniósł jajko, z którego wykluła się pierwsza kura. I tak oto zwykłe śniadanie zamienia się w debatę o ewolucji. A takie rozmowy są chyba fajniejsze niż wiecie, na przykład o polityce. Tutaj użyłam, kto właściwie zniósł jajko. W sumie to mogłam, co, ale przecież to są pytania na zasadzie, wiecie, dlaczego, i tu wspominam Madzie, banany rosną zakrzywione, a nie proste. Także tutaj pytanie Laury również zaliczam do tych fajnych, sympatycznych i miłych. Także jeszcze raz, Lauro, dziękuję Ci bardzo i my słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos AI.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

Sia Elastic Heart w Radiu Bon Ton, oczywiście w rytmie dnia. Teraz Ace of Base i Beautiful Life. No i 15.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. I teraz będzie apel i prośba, bo jak się tak jeździ po mieście i jak się nie jeździ po mieście, to się nie wie na przykład, że jest jakaś dziura gdzieś i nagle jest wielka afera, bo jakaś dziura ogromna, koła urywa i tak dalej. Miałam ostatnio taką podobną sytuację, więc proszę Was, dzwońcie do nas, piszcie na Messengerze, że takie informacje macie, że wiecie, że gdzieś coś jest nie tak. Będziemy to dalej szerzyć, zgłaszać, rozgłaszać, cokolwiek, żebyśmy po prostu wiedzieli.

0: reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
5: Dzień do Benek. Głodny? Nie czekaj. Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lewowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518-600-650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
9: Lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Dzisiaj Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie świętuje jubileusz 75-lecia istnienia. Wydarzenie pełne wspomnień było połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych, mówi dyrektor ZDZ Beata Werszler-Kawałko.
10: Chyba najpiękniejsze wspomnienie z tego krótkiego okresu zarządzania to jest wspomnienie, gdy otrzymaliśmy Erasmusa. Tak bardzo zależy mi na tym, żeby młodzież poznawała inne miejsca, inne kraje, żeby uczyła się innej kultury i żeby zobaczyła, że warto tu się uczyć, żeby coś osiąga gdzie indziej. To chyba był taki najpiękniejszy moment. W tej chwili przygotowujemy się do realizacji tego Erasmusa i jesteśmy już w momencie kompletowania umowy.
9: Fotorelacje z dzisiejszych jubileuszowych obchodów można znaleźć na radiobonton.pl, a więcej wspomnień posłuchać dziś w Pulsie Dnia o 19.30. Wczoraj przed południem w Gorzkowie Osadzie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn kierujący ciężarówką stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna zjechała z jezdni na pobocze, gdzie ostatecznie przewróciła się na bok. Wokół pojazdu rozsypały się przewożone buraki cukrowe. Kierowca ciężarówki mógł mówić o dużym szczęściu. Zdołał o własnych siłach opuścić kabinę. Jak się okazało, nie odniósł żadnych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Zdarzenie spowodowało jednak sporo zamieszania na drodze. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kresnym Stawie oraz druhów ochotników z OSP Gorzków. Działania ratowników skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po ściągnięciu odpowiedniego sprzętu i postawieniu ciężarówki z powrotem na koła strażaków czekało jeszcze jedno pracochłonne zadanie. Teren wokół jest 6 dni musiał zostać dokładnie uprzątnięty z rozsypanych buraków, by przywrócić pełne bezpieczeństwo w rejonie zdarzenia.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Uszkodzone przejście przy szkole podstawowej w Rejowcu Fabrycznym wywołało spór na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni domagają się pilnej naprawy. Wskazują na około 20-centymetrowy uskok nawierzchni, który może zagrażać dzieciom, zwłaszcza jadącym na rowerach. Radny Krzysztof Kister apelował o natychmiastową interwencję. Mariusz Grams przypomniał, że zgłaszał problem już 2 lata temu. Podkreślał, że naprawa nie może czekać na remont Lubelskiej, możliwy najwcześniej w przyszłym roku. Burmistrz Gabriel Adamiec wyjaśnił, że droga należy do powiatu, a miasto potrzebuje porozumienia z zarządcą, by przeprowadzić takie prace. Urząd wysłał już pismo ze zdjęciami i zapowiada kolejną interwencję. Radni proponowali współfinansowanie naprawy albo czasowe zamknięcie przejścia i skierowanie pieszych w bezpieczniejsze miejsce. Sprawa dotyczy trasy, którą do szkoły dociera blisko 300 dzieci. Podróż w głąb kresów, tradycji i historii polskiej kultury dworskiej. Na takie wydarzenie zaprasza Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o dawnych obyczajach oraz szczególnej roli, jaką w naszej tożsamości odgrywał koń.
11: Naszymi gośćmi będą Krzysztof Czarnota, autor powieści historycznej, powieści o emirze Rzewuskim. Natomiast to spotkanie ze słowem uzupełni też muzyka i śpiew, a tutaj zapewni nam to drugi z naszych gości, Jan Kondrak, który tą historię emira Rzewuskiego nam wyśpiewa. O czym będziemy rozmawiać? Właśnie o kresach, o dawnych tradycjach, ale też o pędzie do wolności, o tych końskich pasjach i o tym, że koń w historii i kulturze polskiej zajmował zawsze szczególne miejsce.
9: Mówi Agnieszka Poźniak, dyrektor instytucji. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o 19:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Feel Love i Warszawa w Radiu Bonton oczywiście. Na zegarach 15.37. Za chwileczkę Switch Disco i Ella Henderson React. Później informacje dla kierowców. A ja mam informacje, słuchajcie, dla fanów policjantów z Miami. Bo tutaj panowie wracają i to wracają w formie filmu pełnometrażowego w kinach. Tak jest. Czyli serial wraca. Kurczaki, ależ to było, ale się oglądało. Było super. I w kinie będzie jeszcze lepiej. Tak jest.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Prace drogowe prowadzone są na Wyszyńskiego i na Przemysłowej na odcinku między skrzyżowaniem z Fabryczną i Rolniczą. Wyłączony z ruchu jest fragment chodnika i ścieżki rowerowej obok młyna przy Lubelskiej. A tam warto uważać właśnie na pieszych i cyklistów, bo niestety nie wszyscy stosują się do znaku i wybierają przemieszczanie się jezdnią. Na samej Lubelskiej mogą jeszcze panować korki, tyczy się to również wiaduktu, rampy brzeskiej, jak też dojazdów do rond Zwin i Turbinowego.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Muzyka i głos AI.

0: Biofarm.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Liquido Narcotico. Oczywiście takie stare i takie dobre. 15.57 na zegarach Radia Wonton, więc za chwileczkę wiadomości. Do tego czasu muzycznie Jungle Someday Somewhere. No i patrzcie, już 16. Dzisiaj dzień mi tak szybko minął, ale już powiem wam dlaczego. Ponieważ szlachetna paczka, ponieważ zwierzaki schroniska, ponieważ antena wy, czyli widzicie, jak człowiek ma co robić, to czas szybko mija.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Mamy 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
2: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, dwa miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
4: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
2: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
5: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe.
2: Wydarzenia.
5: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe. Trzy takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również...

0: chmurno i jak będziecie wychodzić, to uważajcie, bo już czuć takie małe igiełki mrozowe, które kują nas w policzki.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
4: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
0: No i mamy to, ostatnia godzina naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bonton, w rytmie dnia. Witam serdecznie.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Recepta na udany dzień?
14: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
13: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
15: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
16: Bon ton radio. W rytmie dnia.

Roxana, Cichosza, ależ to jest fajne. Tak, tak, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Bee Gees, You Win Again, za chwileczkę. No i 16.30 to jest czas dla Marcina Petruka i sportu. A ja chciałam przypomnieć, że dzisiaj jest dzień dawcy szpiku. Niezarejestrowanego, tylko takiego, który już oddał. Ja Was zachęcam do tego, żeby skontaktować się z DKMS-em i tam zrobić wymaz i się zapisać. Jeżeli już to zrobiliście, bardzo dobrze. Jestem z Was dumna, możecie być z siebie dumni tak samo. Oddajemy krew, wszystko co możemy, czas innym dajemy, jesteśmy wolontariuszami i jest pięknie i cudownie i znowu wygraliśmy.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwa dobra passa cementu Gryfa Chełm. Dwie zawodniczki klubu stanęły na podium podczas 34. międzynarodowego turnieju o Puchar Ziemi Kraśnickiej. Mówi prezes klubu Zdzisław Biały.
10: Brązowe medale zdobyły Zuzanna Sawicka i Paulina Kamińska. Natomiast również o medale walczyły dwie kolejne zawodniczki, Zofia Jankowska i Izabela Wawron, ale niestety przegrały swoje pojedynki o medale i zajęły 5. miejsca. Dodatkowo dla drużyny punkty zdobyły Lena Kutarba, Wiktoria Przyczyna i Natalia Strojna. Zawodniczkami opiekowała się podczas tego turnieju Angelika Głąb-Kunysz, która pomagała przygotować zawodniczki syn i sekundowała im podczas tego turnieju.
9: Dzisiaj natomiast troje reprezentantów klubu rozpoczęło walkę o medale w Las Vegas. Mowa o Hubercie Sidoruku, Alicji Wojewódzkiej oraz Oldze Patoszyk, którzy biorą udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Kolejnych 6 meczów rozegrały zawodniczki walczące o punkty w amatorskiej lidze siatkówki kobiet organizowanej przez Astro Leśniowice. W pierwszej lidze równych nie miała sobie Zadra, która 2-0 pokonała Koronę Siedliszcze oraz 2-0 Out Team Zamość, mówi kapitan Izabela Malinowska.
11: W pierwszej kolejce rozegrałyśmy dwa wymagające spotkania po dłuższej przerwie. W jednym z nich musiałyśmy uznać wyższość rywalek, dopiero po tiebreaku wróciłyśmy na boisko z nową energią i wygrałyśmy oba spotkania, od początku do końca mając je pod kontrolą. Cieszy dobra gra zespołu i 2 zwycięstwa na naszym koncie.
9: W drugiej lidze dominację ponownie zaprezentowały siatkarki drużyny Sołgorsi, zwyciężając 2-0 z NNN Women oraz 2-0 z WKKS Wojsłowice. Relacjonuje kapitan Ewa Janczarek.
12: Z
0: Cieszy nas fakt, że pomimo problemów z zebraniem meczowej szóstki udało nam się jednak przystąpić do tej kolejki i rozegrać dwa mecze. I to dwa mecze zwycięskie bez straty seta. I cieszy również to, że nie było tym razem żadnych przestojów w setach i udało nam się dowieść zwycięską passę do końca kolejki.
9: Piąta kolejka amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet rozegra się 24 października. Pięściarze MKS-u Onip Chełm przygotowują się do najważniejszych zmagań w tegorocznym kalendarzu. Mikołaj Rondoś przebywa na obozie szkoleniowym polskiej kadry młodzików w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, gdzie doskonali formę przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Turcji. Starcia w europejskiej stawce czekają również Igora Rondosia i Kacpra Frymusa, którzy brali niedawno udział w gali Suzuki Boxing Night w Żerardowie, gdzie rozegrał się mecz między Polską a Norwegią.
12: Kacper reprezentował barwy Polski, wygrywając z mistrzem Norwegii i zdobywając cenne punkty do ogólnego wyniku meczu, który wygraliśmy. Igor nie boksował w meczu, ponieważ nie było zawodnika z Norwegii w wadze 90 kg. Także dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Troje reprezentantów w kadrach narodowych na dzień dzisiejszy.
9: Mówił trener Konrad Rondoś. Mistrzostwo Europy, w których chełmski Olimp ma dwóch wspomnianych zawodników wśród 12 polskich kadrowiczów, rozegrają się w Chorwacji. Kolejny świetny występ reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica. Dwoje zawodników klubu brało udział w 10. edycji zmagań Ultra Roztocze, które rozegrały się w Puszczy Solskiej. Na dystans 102 km zdecydował się Krzysztof Żurek, mówi Paweł Zieliński.
13: Wygrał ten dystans w czasie 10 godzin 44 minuty i 33 sekundy. Fantastycznie Krzysztof to rozegrał. W zasadzie już od połowy dystansu rywalizacja toczyła się wyłącznie pomiędzy dwoma zawodnikami. I pomimo, że ponad 10 godzin zawodnicy spędzili na trasie, to na samej mecie różnica wynosiła 43 sekundy, co pokazuje, jak mocno we dwóch ci zawodnicy walczyli o zwycięstwo. Ale oprócz Krzysztofa mieliśmy na podium, ale na dystansie 10 km, również Karolinę Baran. Na tym dystansie, który pokonała w czasie godzinę 6 minut 10 sekund, zajęła 5. miejsce Open wśród kobiet i pierwsze w swojej kategorii wiekowej.
9: Więcej o startach zawodników sekcji biegowej ruchu Izbica w rodzimych i zagranicznych zmaganiach powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ależ te dziewczyny fajnie śpiewały. Yo, Ariana Grande, One Last Time. Za chwilę Fragma i Tokas Miracle. No, kurczaki. Nie, fajnie, bardzo przyjemne to jest. Słuchajcie, właśnie dostałam SMS-a. Nie, alert RCB. Drogi krwiodawco, pilnie potrzebna krew 0-, bardzo prosimy o wsparcie. Dziękujemy RCKiK. No właśnie, takich SMS-ów dostaję bardzo dużo. Mam 0-, czyli jest to krew, która jest praktycznie uniwersalna. Natomiast dla mnie tylko i wyłącznie 0- pasuje do mojego ciała. I teraz prośba o oddawanie krwi. Słuchajcie, nie dość, że pomagacie, to jeszcze tyle różnych profitów z tego jest. Tak, ale to za chwilę.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Od 2002 roku obchodzimy w Polsce Dzień Dawcy Szpiku i dzisiaj trochę o byciu tym dawcą. Janek Zieliński, zapraszam. Przede wszystkim każdemu dawcy szpiku bardzo dziękuję za poświęcenie, bo szpik realnie pomaga ratować życie, chociażby zwalcza komórki rakowe. W naszym województwie zarejestrowało się ponad 98 tysięcy osób, jednak tylko 698 mieszkańców zostało tymi dawcami. A to ze względu na to, że dawca z biorcą muszą być ze sobą kompatybilni genetycznie, zgodni genetycznie. W kwietniu na Chełmskiej Uczelni PANS odbyła się wielka akcja rejestracji dawców szpiku do bazy DKMS-u i tak opis rejestracji opisywał dla Radia Bon Ton lekarz medycyny Piotr Pawłowski.
3: Sama rejestracja to proces dość prosty. Bądź możemy właśnie zgłosić się na akcji, która jest organizowana w naszej okolicy i taką okazję będą mieli niedługo już Państwo. Bądź też, jeżeli nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w tej akcji, możemy zarejestrować się online. Zamawiamy pakiet rejestracyjny, bądź otrzymujemy go na akcji terenowej. On wygląda w ten sposób, że jest zapakowany w kopertę i tam jest taka wymazówka. Ta wymazówka wygląda w ten sposób, że jest to taki patyczek zakończony białą końcóweczką i my poprzez tarcie z wewnętrznej strony naszego policzka uzyskujemy komórki naszego ciała. Te komórki mają swój materiał genetyczny, który jest wysyłany do fundacji, analizowany i trafiamy po około 2-3 miesiącach, kiedy te badania zostaną wykonane, do rejestru dawców. Może być tak, że będziemy zarejestrowani i przez cały czas, kiedy jesteśmy potencjalnymi dawcami szpiku, nikt z fundacji się do nas nie odezwie. Dla nas to dobry sygnał, bo oznacza, że nasz bliźniak genetyczny nie potrzebuje naszej pomocy. Ale zawsze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że taki telefon może się pojawić. Sam proces rejestracji jest niebolesny. Jeżeli chodzi o akt donacji, czyli już samo oddanie komórek, no to warto podkreślić moim zdaniem, że mamy dwie metody. Jedną metodą jest metoda z krwi obwodowej. A więc jesteśmy podłączeni do separatora komórkowego i z naszej krwi, która płynie w naszych żyłach, te komórki są izolowane. Wygląda to trochę jak bycie dawcą krwi. Jeżeli chodzi o drugą metodę, jest to metoda polegająca na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Uwaga, talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, bo wiem, że to jest bardzo częsty mit, który powierany jest przez wielu, że szpik oddaje się z kręgosłupa. Nie, to nie jest prawda. Szpik oddaje się z talerza kości biodrowej. To już wiąże się z małym zabiegiem operacyjnym, znieczuleniem ogólnym, tak? Więc my też również tam nie będziemy mieli żadnych dolegliwości bólowych. Oczywiście jest to hospitalizacja około 3-dniowa i wówczas jesteśmy do tego zabiegu kwalifikowani i na każdym z tych etapów oczywiście zadajemy pytania, jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, jeżeli coś budzi nas niepokój.
2: Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam ślicznie. No i cóż, pozostaje mi życzyć miłego dnia i dużo zdrowia. Dzięki za dziś. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol. Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupin duży 167. Telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec. Trasa Wojsławice-Zamość.
8: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
9: Autopromocja.
10: Zapraszamy.

Dawid Podsiadło i to, co masz ty, no właśnie, co masz ty, co mamy my, to ta krew, o której wcześniej mówiłam, którą należałoby jakoś spożytkować, wiecie, oddać komuś, uratować życie, a dodatkowo dostajemy bardzo mnóstwo benefitów, o których mówiłam wcześniej. Tańsze leki, praktycznie niektóre za darmo, szybka kolejka do specjalistów, co jeszcze, na badania na przykład. Rezonans magnetyczny miałam w ciągu, wyobraźcie sobie, tygodnia, no gdzie tydzień czekać na rezonans magnetyczny, szaleństwo. Także zastanówcie się bardzo, bo ta krew jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Nie tylko ratujemy komuś życie, ale mamy też coś dla siebie. London Beat, I've been thinking about you teraz. No ja już się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za te 5 godzin. Słyszymy się w czwartek, a jutro jest z wami Janek Zieliński. No to miłego, pa!

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
1: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
2: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Violetta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
4: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
2: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
0: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Volkswagen uderzył wczoraj wieczorem w skrzynkę gazową przy ulicy Okrzowskiej, rozszczelniając instalację. Strażacy ewakuowali mieszkańców domu i zamknęli drogę w obu kierunkach. Pogotowie gazowe zabezpieczyło instalację. Nikt nie ucierpiał, a akcja trwała ponad godzinę. Jutro we Włodawie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej poprowadzą bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy, ewakuacji czy przygotowania plecaka awaryjnego. Początek o 15:00 przy szkole podstawowej nr 3 obok skateparku. Udział jest

0: dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
3: Do końca dnia pogodnie na zachodzie, przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju. Jutro podobnie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. A na termometrach od 8 stopni jutro na północnym wschodzie, przez 12 stopni w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem i 16 w rejonie Zatoki Gdańskiej.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
4: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Dziś w naszym kalendarzu muzycznym mamy rocznice, które zdefiniowały rocka, Motown, hip-hop i współczesny pop. To absolutnie mocny zestaw. Zaczynamy od roku 1941. Właśnie wtedy w New Jersey urodził się Paul Simon, amerykański piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów. Jako połowa duetu Simon and Garfunkel i artysta solowy jest uznawany za jednego z najważniejszych songwriterów XX wieku. Przenieśmy się do roku 1947. Tego dnia w Kalifornii na świat przyszedł Sammy Hagar, amerykański wokalista i gitarzysta, najbardziej znany jako drugi charyzmatyczny frontman kultowej hardrockowej grupy Van Halen. Teraz rok 1967, właśnie wtedy zespół The Supremes, jedna z najważniejszych grup Motown, wydał singiel In and Out of Love. Był to jeden z ich ostatnich dużych hitów przed zmianami w składzie. Następnie rok 1969, właśnie tego

0: grudnia kultowy album Abbey Road zespołu The Beatles uzyskał status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych, co symbolicznie przypieczętowało sukces ich ostatniego nagrania. Kolejna ważna data to rok 1970. Tego dnia koncertowy album The Rolling Stones zatytułowany Get Your Ya-Ya's Out uzyskał status złotej płyty w USA. Krążek jest uznawany za jedną z najważniejszych płyt koncertowych w historii rocka. Przenieśmy się do roku 1990. Właśnie wtedy singiel Ice Ice Baby Vanilla Ice osiągnął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. Ten utwór stał się globalnym popkulturowym fenomenem i symbolem hip-hopu tamtej ery. I na koniec rok 1992. Właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych ukazał się singiel I Will Always Love You Whitney Houston. Ta piosenka nagrana na potrzeby filmu Bodyguard nie tylko stała się jej największym hitem i jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów, ale też ikoną popu lat 90. Posłuchajmy tej epickiej wokalnej ballady, która jest symbolem głosu pokolenia i rekordów list przebojów. I Will Always Love You i Whitney Houston w Radiu Bon Ton.
1: If I should stay.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Hełm Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
12: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
7: To kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudolska-Nowosad, jest 17.30. Chwilę strachu przeżyli w poniedziałkowy wieczór mieszkańcy ulicy Okrzowskiej. Osobowy Volkswagen uderzył w przydomową skrzynkę gazową, doprowadzając do rozszczelnienia instalacji. Konieczna była natychmiastowa interwencja służb i ewakuacja mieszkańców. Do tego niebezpiecznego incydentu doszło wczoraj po godzinie 20. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, pogotowie gazowe oraz energetyczne. Służby przystąpiły do zabezpieczenia terenu. Ze względu na wysokie ryzyko strażacy ewakuowali z domu mieszkańców i zablokowali ruch na drodze w obu kierunkach. Pracownicy pogotowia gazowego zajęli się uszkodzoną instalacją. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Sytuacja została opanowana. Jak zachować się podczas ewakuacji i udzielić pierwszej pomocy? Mieszkańcy Włodawy będą mogli dowiedzieć się tego od żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jutro odbędzie się szkolenie poświęcone bezpieczeństwu. Zajęcia rozpoczną się o 15 na terenie przy szkole podstawowej numer 3 obok skateparku. W programie znalazły się zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, podstawy pierwszej pomocy czy przygotowanie do ewakuacji. Żołnierze wyjaśnią również kwestie komunikacji i alarmowania. Podpowiedzą również, jak przygotować domowy plecak awaryjny. To okazja do zdobycia praktycznej wiedzy, która może pomóc zadbać o siebie i bliskich. Na spotkanie zaprasza burmistrz Włodawy. Udział jest otwarty dla wszystkich i nie wymaga wcześniejszych zapisów.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Kto wchodzi do szkoły i jak zareagować, gdy pojawi się zagrożenie? To jedno z pytań, które postawiono podczas wczorajszej odprawy w Kuratorium Oświaty w Lublinie. W spotkaniu online poświęconym właśnie bezpieczeństwu szkół na Lubelszczyźnie uczestniczyło ponad 1000 osób. Dyrektorzy placówek usłyszeli o potrzebie przeglądu i aktualizacji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiano także o zabezpieczeniach budynków, sprawdzaniu osób wchodzących do placówek i ograniczaniu dostępu osobom postronnym. Podkreślano jednak, że same procedury nie wystarczą. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkół powinni umieć rozpoznawać niepokojące sytuacje, zarówno w budynku, jak i w jego otoczeniu, oraz wiedzieć, jak na nie reagować. Dlatego ważnym tematem były szkolenia dla całego personelu. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele kuratorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej i Urzędu Wojewódzkiego. Zwracali uwagę na potrzebę sprawnej wymiany informacji między szkołami a służbami. Ważną rolę mają też w tym systemie rodzice. Stały kontakt z nimi może pomóc wcześniej dostrzec zagrożenie i szybciej podjąć działania. Trwają zapisy do charytatywnego turnieju siatkarskiego, który w najbliższy weekend rozegra się w Woli Uchruskiej. Organizatorem jest klub Azymut Wierzbice, a celem rywalizacji wsparcie leczenia Julii Jaworskiej. 20-latka z Siedliszcza w zeszłym roku uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doznała poważnych złamań kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Do udziału w dobroczynnym turnieju zachęca kapitan Azymutu Dominika Stopa.
0: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
7: Zapisy do turnieju prowadzone są pod numerem telefonu 665 050 238.
8: Bonton Radio. Po godzinach.

0: siłę.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
3: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No dzień dobry, słuchajcie, zaczynamy. Jedno ma oczy w dwóch różnych kolorach, drugie ma 12 lat i za sobą 7 lat w schronisku. Misiek i Freedom. Dwa psy ze schroniska w Chełmie, dwa różne charaktery i dwie historie, które powinny mieć zupełnie inne zakończenie niż kolejne lata za kratami. Dziś poznacie ich bliżej, bo być może gdzieś właśnie słucha człowiek, na którego czekają. Zacznijmy od Miśka. Ma 5 lat, gęstą sierść w odcieniach szarości, beżu, kremu i czerni. Dużo tego. Trochę przypomina owczarka, trochę husky, ale krótkie łapki skutecznie komplikują wszelkie rasowe rozważania. Zresztą Misiek nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowy. Jedno oko ma niebieskie, drugie brązowe i to spojrzenie trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Do schroniska trafił w sierpniu 2023 roku. Przez pierwsze 2 lata regularnie wychodził na spacery, znał już ten rytuał. Człowiek, smycz, wyjście z kojca i świat, który na chwilę stawał przed nim otworem, a potem wydarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Po trudnym zdarzeniu z udziałem pracownika schroniska Misiek zaczął panicznie bać się zakładania obroży. Nie pozwalał jej zapiąć. Strach sprawił, że uznano go za psa trudnego, a spacery na długi czas przestały być możliwe. Przez wiele miesięcy patrzył na świat za krat, podczas gdy inne psy wychodziły na zewnątrz, ale Misiek nie zrezygnował. W kwietniu tego roku nastąpił przełom. Po długiej przerwie znów wyszedł na spacer. Od tego momentu spacery stały się dla niego czymś absolutnie wyjątkowym. Dziś Misiek potrafi ładnie chodzić na smyczy, jest wykastrowany i uwielbia smaczki, a jego historia pokazuje, że nawet po trudnych doświadczeniach pies może ponownie zaufać człowiekowi. Trzeba jednak pamiętać, że Misiek nie jest pluszowym niedźwiadkiem, nie szuka kogoś, kto będzie go bez końca przytulał i głaskał. To on powinien decydować, kiedy ma ochotę na bliskość. Potrzebuje spokojnego, przewidywalnego domu, dorosłych opiekunów i cierpliwości. Bez dzieci, najlepiej bez kotów i bez innych psów. Tak, by nie musiał walczyć o przestrzeń ani uwagę człowieka. Misiek potrzebuje ludzi, którzy zrozumieją, że zaufania nie da się wymusić. Można je za to cierpliwie budować. A tutaj kilka słów o Miśku od wolontariusza.
4: Misiek, jak każdy piesek ze schroniska, potrzebuje domu. Domu, w którym ktoś nie będzie na siłę zmieniał Miśka, tylko da mu czas, przestrzeń. On tego potrzebuje, czasu przede wszystkim. I nie jest powiedziane, że pewnego dnia nie nastąpi taka sytuacja, że to Misiek zdecyduje, że jest gotowy już na przytulanie, na głaskanie, na okazywanie uczuć.
3: A teraz poznajcie Freedoma. Imię ma wyjątkowo wymowne. Freedom, czyli wolność. Ten niewielki, białorudy psi gentleman przypomina trochę Jack Russell Terriera. Ma 12 lat i przebywa w schronisku od listopada 2019 roku. To już, słuchajcie, 7 lat. 7 lat, czyli ponad połowa jego życia spędzona w schroniskowym boksie. Freedom jest seniorem, ale przede wszystkim psem, który wciąż zasługuje na własne miejsce na świecie. Z opisu opiekunów wyłania się obraz zwierzaka łagodnego, cichego, potulnego i wrażliwego. Toleruje inne psy i koty, wykastrowane oczywiście. Nie wiemy, ile zim jeszcze przed nim. Wiemy natomiast, że ta najbliższa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Zamiast schroniskowego boksu – ciepłe posłanie. Zamiast codziennego hałasu – spokojny dom. Zamiast czekania, aż ktoś podejdzie do krat, człowiek, który jest obok nie tylko przez chwilę. Seniorzy również potrafią stać się wspaniałymi towarzyszami. Ich adopcja wymaga odpowiedzialności, uwzględnienia wieku, zdrowia i potrzeb konkretnego psa. Ale starszy wiek nie odbiera im prawa do własnego domu. Freedom nie potrzebuje obietnicy, że będzie żył wiecznie. Potrzebuje szansy, by kolejne dni spędzić bezpiecznie u boku człowieka i żeby jego imię wreszcie oznaczało coś więcej niż nadzieję. I tutaj też kilka słów o Freedomie od wolontariusza oczywiście.
4: Freedom szczególnie potrzebuje domu na zimę, na stałe. Ta zima może być jego ostatnią z dwóch powodów. Pierwszy to to, że on jej po prostu nie przetrwa w schronisku, ale drugi może być o wiele radośniejszy, bo Freedom może zostać adoptowany, czego my sobie bardzo byśmy życzyli wszyscy, wolontariusze i pracownicy schroniska. Tutaj naprawdę czas działa na jego niekorzyść. Freedom znaczy wolność. Postarajmy się, znajdźmy mu dom i dajmy mu tą wolność.
3: Oba psiaki czekają na adopcję w schronisku w Chełmie. Każdy z nich potrzebuje nieco innego domu, dlatego przed podjęciem decyzji warto porozmawiać z pracownikami i poznać zasady adopcji, a nawet trzeba. Jeżeli nie możesz adoptować psa, wciąż możesz zrobić coś dobrego, udostępniaj, dawaj nadzieję, nawet jeżeli nie możecie adoptować, nie możecie zostać wolontariuszem, udostępniajcie informacje, niech idzie w świat, może się uda. Do jutra, pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
0: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
7: Kocham cię.
8: Ja ciebie też.
6: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. O godzinach

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama. Słuchajcie.

0: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
1: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
0: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
3: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
0: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeł. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slavią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Alans Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United. A więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
6: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że

0: Jutro tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem. A na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
1: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. To godzina.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Krasnostawska Książnica włącza się w ogólnopolskie święto czytelnictwa. O szczegółach programu przygotowanego na ten wieczór mówi Artur Bożęcki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
3: W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, odbywającej się w tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie przygotowała dwa wydarzenia. W godzinie 17 zapraszamy na promocję książki Artura Bożęckiego i Zuzanny Guty-Szymeckiej pod tytułem Sabaryta w drewniakach, Jan Cycere Tacyt o życiu i twórczości Stanisława Bojarczuka. Natomiast o godzinie 17.45 zapraszamy na koncert grupy wokalno-artystycznej OK, działającej przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Krasnymstawie pod tytułem Jesienna Symfonia.
2: Czy może nam Pan opowiedzieć coś więcej o tej książce?
3: Publikacja o Stanisławie Bojarczuku jest efektem wieloletnich badań nad życiem i twórczością autora Tysiąca Sonetów, jak nazywany jest poeta spod krasnostawskiej wsi Irońsko. Jest to opracowanie naukowe składające się z trzech części: biograficznej, analitycznej oraz antologii utworów poety, w tym publikowanych po raz pierwszy. Treściom zawartym w książce towarzyszą, uzupełniając je tym samym, liczne czarno-białe fotografie. Całość uzupełnia bogata bibliografia podmiotowo-przedmiotowa oraz indeks osób. Po liniach liryki jest to druga bojarczukowska książka wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie. Serdecznie zapraszamy.
2: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
4: Wyobraźmy sobie, że pewnego dnia znikają nagrobki z cmentarza. Ktoś rozbiera ogrodzenie. Kamienie, na których zapisano imiona i nazwiska zmarłych, trafiają na ulice, chodniki i do prac budowlanych. Po latach trzeba szukać ich w różnych częściach miasta, rozpoznawać fragmenty inskrypcji i próbować przywrócić je miejscu, z którego zostały zabrane. To nie jest fikcyjna opowieść. Takie wydarzenia spotkały stary cmentarz żydowski w Chełmie. Znajduje się u zbiegu ulic Kolejowej i Starościńskiej. Dzisiaj otoczony jest ogrodzeniem, a wewnątrz zobaczymy nagrobki, ich fragmenty oraz pomnik upamiętniający ofiary zagłady. Ale żeby zrozumieć, co właściwie oznacza to miejsce, musimy cofnąć się o kilka stuleci. Do czasów, kiedy chełmska społeczność żydowska rozwijała się, tworzyła własne instytucje i współtworzyła życie miasta. A potem wrócić do XX wieku, do czasu, kiedy cmentarz stał się miejscem zbrodni, a jego nagrobki zostały potraktowane jak zwykły materiał budowlany. Dziś w Miejscach Pamięci opowiadamy historię starego cmentarza żydowskiego w Chełmie. Miejsca, którym pamięć trzeba było nie tylko zachować, ale w pewnym sensie także odbudować. Nie znamy dokładnej daty założenia chełmskiego cmentarza żydowskiego. Pierwsze pisemne informacje o nekropolii pochodzą z 1755 roku. Wtedy gmina żydowska i bractwo pogrzebowe Hevra Kadisza zawarły porozumienie dotyczące opłat za pochówki. Sama nazwa Hevra Kadisza oznacza święte bractwo. Takie organizacje zajmowały się m.in. przygotowaniem zmarłych do pochówku i organizacją pogrzebów zgodnie z żydowską tradycją. Ale rok 1755 nie musi oznaczać początku cmentarza. Badacze wskazują, że nekropolia mogła istnieć znacznie wcześniej. Przemawiają za tym informacje o średniowiecznych nagrobkach, które znajdowały się tu przed II wojną światową, oraz zachowany fragment macewy datowany na przełom XV i XVI wieku. To ważny ślad, bo mówi nam o wielowiekowej obecności żydowskiej społeczności w Chełmie. W XVI wieku tutejsza gmina żydowska należała do znaczących ośrodków życia żydowskiego w Rzeczypospolitej. Chełm leżał na szlakach handlowych, a mieszkający tu Żydzi zajmowali się m.in. handlem skórami, wełną i mąką. Życie tej społeczności nie ograniczało się jednak do działalności gospodarczej. Istniały instytucje religijne, szkoły i organizacje społeczne. Funkcjonowały synagogi, domy modlitwy i miejsca związane z codziennym życiem wspólnoty. Cmentarz był jednym z najważniejszych elementów tego świata. W tradycji żydowskiej miejsce pochówku ma szczególny charakter. Nie jest przestrzenią którą po pewnym czasie można po prostu przeznaczyć na inny cel. Groby powinny być traktowane z szacunkiem, a szczątki zmarłych nie mogą być dowolnie przenoszone. Również macewa, czyli tradycyjny żydowski nagrobek, ma znaczenie wykraczające poza funkcję oznaczenia grobu. Umieszczone na niej inskrypcje pozwalają zachować imię zmarłego, informacje o jego pochodzeniu, rodzinie czy dacie śmierci. Zdobienia mogą zawierać symbol związany z tradycją religijną i życiem danej osoby. Na chełmskim cmentarzu przed wojną znajdowały się nie tylko nagrobki. Był tam również dom pogrzebowy, mieszkanie stróża oraz pompa służąca do rytualnego mycia. Teren porastały stare drzewa. Była to więc zorganizowana przestrzeń służąca konkretnej społeczności przez pokolenia. Nie wiemy, ilu dokładnie ludzi pochowano tutaj na przestrzeni stuleci. Wiemy jednak, że nekropolia była świadkiem rozwoju chełmskiej gminy żydowskiej, jej codzienności i kolejnych pokoleń mieszkańców miasta. A potem nadeszła wojna. Podczas niemieckiej okupacji cmentarz żydowski w Chełmie stał się miejscem egzekucji. Grzebano tu również ciała więźniów, którzy zmarli lub zostali zamordowani w chełmskim getcie. Getto utworzono w październiku 1940 roku. Trafili do niego Żydzi z Chełma i okolic. W nieludzkich warunkach ludzie umierali z głodu i chorób, byli również mordowani przez okupantów. W listopadzie 1942 roku nastąpiła zasadnicza likwidacja getta. Tysiące chełmskich Żydów deportowano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Część osób pozostała w mieście jako robotnicy przymusowi. Wielu z nich zostało zamordowanych w kolejnych miesiącach. W marcu 1943 roku na cmentarzu żydowskim przy ulicy Kolejowej rozstrzelano pozostałych więźniów obozu pracy w Chełmie. To jeden z powodów, dla których nekropolia jest dziś nie tylko miejscem pamięci o dawnych mieszkańcach miasta, ale również miejscem związanym bezpośrednio ze zbrodniami niemieckiego okupanta. Jednocześnie cmentarz sam został zniszczony. W 1940 roku niemieckie władze okupacyjne przekazały wschodnią część jego terenu przedsiębiorstwu robót melioracyjnych działającemu w sąsiedztwie. Rozebrano fragment ogrodzenia. Macewy zaczęto wykorzystywać do utwardzania ulic i chodników, między innymi w rejonie aresztu przy ulicy Kolejowej. Część kamiennych płyt zabrali również okoliczni mieszkańcy. Nagrobki, które przez stulecia oznaczały miejsca pochówku, zostały pozbawione swojego pierwotnego znaczenia. Ich fragmenty trafiały w przestrzeń miasta jako materiał do budowy. W ten sposób niszczono nie tylko cmentarz, zacierano również ślady po ludziach, którzy tu spoczywali. Po wojnie z inicjatywy ocalałych chełmskich Żydów część macew odnaleziono i przewieziono z powrotem na teren nekropolii. Nie oznaczało to jednak końca problemów. W latach 60. na części cmentarza urządzono skwer. W kolejnych latach brak odpowiedniej opieki przyczyniał się do dalszego niszczenia miejsca. Znikały kolejne nagrobki, a niektóre były kradzione. Cmentarz, który przetrwał stulecia, wciąż tracił materialne świadectwa swojej historii. Przełom przyniosły natomiast działania podejmowane pod koniec XX wieku. Dzięki wysiłkom Fundacji Rodziny Nissenbaumów, Izraelskiego Stowarzyszenia Odbudowy Cmentarza w Chełmie oraz pierwszego banku komercyjnego w Chełmie udało się uporządkować teren i zabezpieczyć go ogrodzeniem. Odrestaurowano część nagrobków, fragmenty maców umieszczono na pionowych płytach, tworząc lapidarium, czyli formę upamiętnienia wykorzystującą zachowane elementy dawnych nagrobków. Powstał również pomnik poświęcony ofiarom zagłady, monumentalna kompozycja z surowego kamienia z gwiazdą Dawida i tablicami epitafijnymi przypomina o ludziach zamordowanych podczas Holokaustu. Na cmentarzu umieszczono też symboliczne nagrobki ufundowane przez rodziny chełmskich Żydów mieszkające za granicą. Ważną częścią tej historii jest również odnajdywanie macew poza terenem nekropolii. We wrześniu 2013 roku nagrobki odnaleziono na terenie zakładu karnego przy ulicy Kolejowej. Zostały one następnie przewiezione na cmentarz. To niezwykły, choć zarazem smutny przykład tego, jak długo ślady zniszczonego dziedzictwa mogą pozostawać ukryte w przestrzeni miasta. Tymczasem wystarczy remont, prace ziemne albo dokładniejsze przyjrzenie się staremu murowi, żeby natrafić na fragment kamienia z hebrajskimi napisami i wtedy okazuje się, że to, co przez lata traktowano jako gruz, jest częścią historii konkretnego człowieka. Nie każdy odnaleziony fragment można przypisać do konkretnego grobu. Nie wszystkie inskrypcje da się odczytać. Część nagrobków jest uszkodzona, a ich pierwotne położenie pozostaje nieznane. Dlatego odbudowa pamięci nie polega na udawaniu, że udało się odzyskać wszystko. Polega na zabezpieczeniu tego, co pozostało, na dokumentowaniu znalezisk i na uczciwym opowiadaniu o stratach. Cmentarz przykolejowy jest dziś świadectwem zarówno wielowiekowej obecności Żydów w Chełmie, jak i brutalnego przerwania tej historii. Jego zachowane macewy przypominają o zmarłych. Pomnik upamiętnia ofiary zagłady, a sama przestrzeń pokazuje, jak łatwo można zniszczyć materialne ślady przeszłości i jak wiele pracy wymaga ich ocalenie. Kiedy patrzymy na ten cmentarz, warto pamiętać, że nie jest on wyłącznie opowieścią o śmierci. To także historia życia, które istniało tu przez pokolenia. Życia rodzin, sąsiadów, kupców, rzemieślników, nauczycieli i ludzi, których imion być może już nigdy nie poznamy. Ich świat został zniszczony, ale miejsce, w którym spoczywają, nadal istnieje i nadal zobowiązuje nas do pamięci. Stary cmentarz żydowski przy ulicy Kolejowej w Chełmie nie jest miejscem, w którym zachowała się cała historia. Wiele nagrobków bezpowrotnie utracono, część macew zniszczono, inne wykorzystano do prac budowlanych. Zniknęły również elementy dawnego wyposażenia nekropolii, ale to, co pozostało, ma znaczenie. Zachowane kamienie, fragmenty inskrypcji, pomniki, lapidarium przypominają, że historia miasta nie składa się wyłącznie z budynków, które możemy dziś oglądać. Tworzą ją również ludzie, których już nie ma, oraz miejsca, które przetrwały mimo prób wymazania ich z pamięci. Cmentarz przy Kolejowej jest jednym z takich miejsc. Przypomina o żydowskich mieszkańcach Chełma i o ich wielowiekowej obecności, o tragedii i zagłady i o wysiłku tych, którzy po latach próbowali odzyskać choć część utraconego dziedzictwa. Bo pamięć nie zawsze oznacza odzyskanie wszystkiego. Czasem oznacza ocalenie fragmentu kamienia, odczytania nazwiska i opowiedzenie historii, która mogła zostać zapomniana. To były miejsca pamięci. Do usłyszenia w kolejnym miejscu, które pamięta.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Reklama. Bon ton radio o godzinach

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś cofamy się do roku 1993. To był czas grunge'u i eurodance'u, ale pośród tych skrajności pojawił się utwór, który brzmiał jak powiew luksusowego, inteligentnego popu. Wielu myślało, że to powrót legendarnego duetu, ale prawda była zupełnie inna. Przed nami Tears for Fears, bez Kurta Smitha, ale z genialnym Rolandem Orzabalem w szczytowej formie. Break it down again.

słyszymy nazwę Tears for Fears, przed oczami mamy dwóch panów, Rolanda Orzabala i Kurta Smitha, ale na początku lat 90. ten fundament pękł. Po gigantycznym sukcesie płyty The Seeds of Love, Kurt opuścił zespół. Break It Down Again to pierwszy singiel z albumu Elemental, choć wydany pod szyldem Tears for Fears, był to w rzeczywistości solowy projekt Orzabala. Wspólnie z nowym partnerem kreatywnym Alanem Griffithem, Roland musiał udowodnić całemu światu, że nazwa zespołu to coś więcej niż tylko twarze z plakatów. I udało się, utwór stał się hitem Top 20 w Wielkiej Brytanii i numerem 1 na liście Billboard Modern Rock Tracks w USA. Dlaczego ten utwór tak dobrze siedzi? Bo Roland Orzabal to perfekcjonista. Break It Down Again to majstersztyk produkcji. Słuchając uważnie, odnajdziecie tu echa fascynacji Orzabala grupą The Beatles, ale w nowoczesnym, niemal progresywnym wydaniu. Tekst utworu jest gęsty od metafor. Fraza Break It Down Again może odnosić się zarówno do dekonstrukcji emocjonalnej, jak i do samej struktury piosenki. Roland śpiewa o architektach czasu i przestrzeni, co idealnie oddaje jego podejście do budowania wielowarstwowych aranżacji, w których gitary akustyczne przeplatają się z potężnymi bębnami i elektroniką. Nie można zapomnieć o teledysku. Pamiętacie te niesamowite krajobrazy? Klip był kręcony w Parku Narodowym Arches w stanie Utah. Te czerwone skały i naturalne łuki skalne miały podkreślić elementarny, nawiązujący do tytułu płyty Elemental, charakter muzyki. Roland pojawia się tam jako samotny wędrowiec, co było jasnym sygnałem dla fanów. Teraz idę tą drogą sam. To był też moment, w którym Tears for Fears zaczęło być kojarzone z bardziej dojrzałym, alternatywnym rockiem, a nie tylko synthpopem lat 80. Break It Down Again to dowód na to, że prawdziwy talent obroni się nawet po wielkich wstrząsach. To piosenka o rozkładaniu rzeczy na czynniki pierwsze, by móc zbudować je na nowo, silniejsze i lepsze. Zostawiam Was zatem z tą potężną dawką energii.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: music is my best friend.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama.

po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu.

0: premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
2: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
0: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
3: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
0: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
4: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
0: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
0: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
6: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci. No właśnie w październiku.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
7: Bonton Radio.
8: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
9: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Wołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące Da Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Puls dnia.
1: Minęła 19.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Dzisiaj Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie świętował jubileusz 75-lecia istnienia. Wydarzenie pełne wspomnień było połączone ze

0: ślubowaniem uczniów pierwszych klas. Mówi dyrektor ZDZ Beata Werszler-Kawałko.
1: Chyba najpiękniejsze wspomnienie z tego krótkiego okresu zarządzania to jest wspomnienie, gdy otrzymaliśmy Erasmusa. Tak bardzo zależy mi na tym, żeby młodzież poznawała inne miejsca, inne kraje, żeby uczyła się innej kultury i żeby zobaczyła, że warto tu się uczyć, żeby coś osiągać gdzie indziej. To chyba był taki najpiękniejszy moment. W tej chwili przygotowujemy się do realizacji tego Erasmusa i jesteśmy już w momencie kompletowania umowy, no ale na moment będziemy dogrywać szczegóły. Tak naprawdę, proszę Państwa, nie jestem całkiem z wykształcenia nauczycielem, bo generalnie jestem kucharzem. I moje pierwsze działania to były właśnie w tej branży. Później pracowałam w innych miejscach, rozwijałam się, studiowałam. Ale chyba najfajniejszym momentem w pracy nauczyciela to był taki moment, gdzie ktoś, kto nic nie potrafi, nic nie chce, nic nie widzi dla siebie, nagle otwiera się i pokazuje, że jest super, że chce. Był taki uczeń, który naprawdę był skrzywdzony przez los. Na zajęciach pokazał taki fantastyczny kunszt kulinarny i wiem, że później pracował przez ostatnie lata w zawodzie.
0: Swoimi wspomnieniami podzielili się z nami również nauczyciele i pracownicy Chełmskiego Oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
2: Paula Andrzejewska, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii. Jeśli chodzi o pracę tutaj, no to chyba konkurs, który wygraliśmy z młodzieżą. Wyjechaliśmy do Barcelony na 4 dni. Wygraliśmy wojewódzki konkurs, którym należało nakręcić film przedstawiający zawody. I zrobiliśmy wspólnie z uczniami film o zawodzie technika gastronomii oraz hotelarstwa. I nasz film się bardzo spodobał. Myślę, że wygraliśmy dlatego, że nasz film bardzo się wyróżniał na tle innych filmów, ponieważ nasz film opowiadał historię młodej dziewczyny, która stoi przed wyborem drogi zawodowej jeszcze w podstawówce i następnie w kolejnych klatkach ona decyduje się na szkołę zawodową, po czym wygrywa jakiś bardzo ważny konkurs i zostaje uhonorowana w tym filmie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć udział w tym konkursie. To była ogromna szansa dla naszej młodzieży, no i przykład też dla naszej kadry.
3: Mariola Bandurska-Panasiuk, bibliotekarz szkoły, pracujący w tej szkole od 28 lat. Z takich bardzo osobistych moich wspomnień to było przyjęcie do pracy przez pana dyrektora Andrzeja Franczaka. Cudowny mentor pracy i cudowny dyrektor. Oczywiście wszystkie najcudowniejsze godziny wychowawcze z młodzieżą i ukłon w stronę moich byłych wychowanków.
4: Nazywam się Maria Renta. No rzeczywiście, tych wspomnień nie jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że takie ciepłe przyjęcie przez pierwszego dyrektora, pana Franczaka, ale też przez grono pedagogiczne, bo gdy przyszłam do tej szkoły, to byłam takim młodym nauczycielem po studiach, a tutaj było takie już starsze grono, które bardzo miło, bardzo ciepło przyjęło mnie tutaj do tego swojego grona i bardzo dużo pomogło. I myślę, że bardzo dużo się też nauczyłam od tych starszych, doświadczonych nauczycieli i myślę, że później wykorzystywałam to również w swojej pracy. No, uczę takiego przedmiotu, który jest przez jednych lubianych, przez innych nie, ale miałam takich uczniów i mam do dzisiaj, którzy interesują się historią, ale myślę też, że dużo tutaj pracy poświęciłam też jako wychowawca i mam bardzo miłe wspomnienia jako wychowawca i spotykam teraz tych swoich wychowanków. I cieszę się, że oni pamiętają. Czasami ja nie pamiętam, bo niestety czas biegnie bardzo szybko.
5: Anna Małysz, nauczyciel języka polskiego. Pożegnanie klas, które się prowadziło przez kilka lat. Były i szkoły zawodowe, obecnie nazywają się branżowe. Były i licea, licea zawodowe, i technika, i szkoły dla dorosłych. Naprawdę przez wiele lat tyle ludzi się przewinęło i spotykało się naprawdę świetnych ludzi. Byłam wychowawcą klasy, to było liceum zawodowe, ale łobuzowali, ale rozrabiali, ale byli tak cudowni, fantastyczni w tym wszystkim. Nigdy nie przegięli, miło ich wspominam naprawdę. Nawet nie pamiętam, który to był rok, dawno.
0: W trakcie dzisiejszego jubileuszu był również czas na rozmowy z obecnymi uczniami, którzy wybrali ZDZ jako kolejny etap w swojej edukacyjnej ścieżce.
6: Szymon Gajdemski, klasa 4 TA.
7: Bożek Nadia, klasa 4 TA.
8: Wiktoria Paszkiewicz, 4 TA.
6: Powód, dlatego wybrałem szkołę, bo tutaj podobał mi się zawód logistyka.
7: Ja wybrałam zawód logistyka, ponieważ mój tato jest w firmie transportowej i myślałam, że to będzie dobry start jeżeli chodzi o szkołę średnią.
8: Wybrałam zawód logistyka, bo rodzice moje pracują w tym zawodzie.
0: Przypominamy, że fotorelacje z jubileuszu można znaleźć na stronie radiobonton.pl. W magazynie jeszcze jeden wątek edukacyjny, choć z zupełnie innej sfery. Petycja rodziców uczniów szkoły w Stołpiu musi jeszcze poczekać. Chełmscy radni nie doszli dziś nawet do punktu poświęconego ich prośbie o udostępnienie miejskich przystanków. Obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta przerwano podczas omawiania wcześniejszego punktu skargi na prezydenta Chełma dotyczącej tego samego problemu. Rodzice opisują trudności z dojazdem 8 dzieci z Chełma do podstawówki w Stołpiu. Jak przekazują, busy obsługujące tę trasę mogą zatrzymywać się jedynie na parkingu przy dawnym Tesco. Dla części uczniów oznacza to ponad 4 km drogi z domu. Rodzice chcą, by przewoźnik mógł korzystać z kilku przystanków w centrum miasta czy przy ulicy Zawadówka. W swoich pismach podnoszą kwestie bezpieczeństwa dzieci i przedłużającego się oczekiwania na zgodę. Podczas dzisiejszej dyskusji dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Chełm Bogdan Drygasiewicz tłumaczył, że miasto musi uporządkować wykaz przystanków udostępnianych przewoźnikom. Wskazywał również na rozbudowę zatok, tak by busy nie utrudniały kursowania miejskim autobusom. Urząd odrzuca też zarzut bezczynności i przewlekłego prowadzenia sprawy. Z tymi wyjaśnieniami nie zgodził się radny Sebastian Bielecki.
9: Mam takie przeświadczenie, wręcz pewność, że od września 2025 roku miasto wydało zezwolenia dla innych przewoźników, którzy korzystają z tych samych przystanków i nie było z tym problemu dotychczas, żeby ci przewoźnicy otrzymali te zezwolenia z przystanków, o które wnioskuje skarżący. Z tego, co się zorientowałem, nie jest to jedyny przewoźnik, który nie otrzymał tego zezwolenia, aczkolwiek kilkanaście zezwoleń zostało wydanych.
0: Radny Bielecki podkreślał też, że radni nie mogli przyjąć zmian w wykazie przystanków, skoro nie przedstawiono im odpowiedniego projektu uchwały. Według informacji podanych przez dyrektora departamentu, 9 przewoźników nie otrzymało pozwolenia na zatrzymywanie się na przystankach, a około 12 je dostało. Radni zażądali pełnej dokumentacji, by sprawdzić terminy składania wniosków i zasady udzielania zgód. Komisja nie zakończyła więc rozpatrywania skargi i nie rozpoczęła rozpatrywania petycji rodziców. Obrady mają być kontynuowane w poniedziałek 19 października o godzinie 8. Gmina Gorzków zachęca mieszkańców do udziału w zbiórce warzyw i owoców dla pacjentów szpitala w Krasnymstawie. Zebrane produkty zostaną wykorzystane do przygotowywania posiłków dla osób hospitalizowanych. Mile widziane są m.in. ziemniaki, marchew, buraki, cebula, kapusta i jabłka. Do akcji mogą włączyć się mieszkańcy, rolnicy, sołectwa czy koła gospodyń wiejskich. Zbiórka potrwa do końca października. Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia lub odbioru darów można uzyskać u sołtysów. Podobne akcje były prowadzone na rzecz krasnostawskiej placówki już od kilku lat.
10: Puls dnia. Bonton Radio. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
2: To jest Bonton Radio.

0: zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko to gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
0: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
2: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
3: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
0: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy. Parasole nie przydadzą się jutro tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM. Ciekawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bonton.
5: Słyszymy się po raz kolejny w naszej serii nowojorskiej w Pikawa Rap Show w Radiu Bonton. Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam Was na podróż po mrocznych latach 90. Jednak zanim pożegnamy lata 80., wypadałoby wspomnieć o dwóch czołowych przedstawicielach wywodzących się z tamtej dekady, którzy dokonali płynnego przejścia w nowe czasy. Altrapowe brzmienia Native Tongue były dalej pchane przez całą dekadę przez formację A Tribe Called Quest z Q-Tipem na czele, który był czołowym przedstawicielem tego nurtu przez całe lata 90. I za chwilę usłyszycie też kawałek z Low End Theory pod tytułem Scenario, gdzie pojawia się pewien młody perspektywiczny raper, wtedy jeszcze szerzej nieznany, a zwali go Busta Rhymes. A tymczasem bardzo znany i uznany stał się LL Cool J, który przez następne lata będzie udowadniał, że to on najlepiej radzi sobie z mijającym czasem i płynnie przejdzie między każdą tak naprawdę erą. To on będzie takim naszym łącznikiem przez całą serię. Głośny styl lat 80. z nowym standardem nawijania idealnie połączył w kultowym Mama Said Knock You Out.

Także oficjalnie już żegnamy lata 80. w Pikawa Rap Show i witamy hardkorowe lata 90., gdzie to uliczna brutalność wiodła prym. Na czołową postać wyrastał także DJ Premier, który był najlepszym producentem w tamtej dekadzie obok Pit Rocka czy wspomnianego Q-Tipa. Współtworzył on duet Gangstar z raperem Guru, który przenosił tą szarą rzeczywistość na swoje płyty, ale oni robili to nawet lekko, zwłaszcza jak spojrzy się na grupę Onyx, która była bardzo ciężka brzmieniowo i tekstowo i też trochę brali z głośnych lat 80. do swojego stylu. Big.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
4: Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.

Nowojorska ulica miała kilka odcieni. Tym najciemniejszym był duet Mobb Deep z Queensbridge, który wypuścił na światło dzienne prawdopodobnie jeden z najbardziej kultowych hip-hopowych kawałków, jakim jest Shook Ones. Bardzo precyzyjna opowieść, bez owijania w bawełnę. Rzecz absolutnie kultowa. Taka ciekawostka. W tamtych czasach, kiedy stawiano Bad Boy Records, to Diddy bardzo chciał ich podpisać, ale ci odpulili go. Potem Puffy znalazł innego zawodnika z ulicy, ale o nim powiemy za chwilę w Pikawa Rap Show. Tymczasem była jeszcze jedna grupa, mega grupa, która pokazywała, jak opowiadać o tej rzeczywistości w stylowy sposób, wyjęty prosto ze starych filmów Kung Fu. Legendarny Wu-Tang Clan, który z wielu elementów złożył RZA i wprowadził prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną grupę w historii hip-hopu na salony.

była strona ciemna. Teraz pora na tą przebojową. I tutaj na początku większość miejsca zajęło dla siebie Bad Boy Records z Notoriusem B.I.G. na czele. On łączył uliczny sznyt z popowymi wręcz podkładami nieśmiertelnymi po dziś dzień. Niestety Biggie nie okazał się nieśmiertelny, bo padł ofiarą wojny wschodniego wybrzeża z tym zachodnim, gdzie w tamtych czasach trwała mocna rywalizacja Los Angeles z Nowym Jorkiem, gdzie z zachodu mocno się przebijał gangsta rap, później w tej ugrzecznionej nieco wersji, jaką był G-Funk. Ponadto na zachód z Wielkiego Diabłka wyemigrował Tupac, co dodatkowo podkręcało tą rywalizację. Finalnie obaj w wyniku napiętej wtedy atmosfery skończyli martwi. A Nowy Jork pozostał z pustym tronem, ale tą opowieść w Pikawa Rap Show będę kontynuował po utworze od Biggiego, czyli Big Papa.

0: reklama.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bon.

0: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. A dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejsze to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
1: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
0: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
3: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
0: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
4: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
0: Festiwal potrwa do 18 października. W zdecydowanej większości kraju jutro przelotny deszcz i pochmurno, tylko na zachodzie bez opadów, a na termometrach maksymalnie od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.

0: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
2: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płuc. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
0: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy. Jutro tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem i chłodno na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
4: Słuchacie

Bonton Radio na 104,9 FM.

think to myself, why now? Why?